chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

jadę psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: wyobraźcie sobie, jak zlasowany mózg musi mieć dziecko, które na przykład zostałoby zabrane do polskiego Sejmu.
1: Od razu z miejsca, koniec.
2: I głosowanie na dwie ręce. No dobra, to czekamy w takim razie na informację od was. Jakie zawody są razem z nami i czy do waszej pracy można byłoby zabrać dziecko?
3: Cześć Eska. Ja na co dzień pracuję w żłobku, więc moje dziecko odnalazłoby się tam idealnie. Natomiast z psem to bym się zastanawiała, czy wolałby być na sali i bawić się z dziećmi, czy jednak zapachy żłobkowej kuchni bardziej by go nie przyciągały.
2: Zapachy żłobkowej kuchni.
1: Ja tylko chciałbym zdementować, to nie jest kubka mojego synka.
0: Słuchaj, nie wiem, jak ona pachnie, ale...
1: No pachnie właśnie, o to chodzi.
2: Właśnie chciałam się zapytać, po czym poznałeś, ale spoko.
1: Ale słuchajcie, po szparagach zawsze jest tak...
2: Oj,
1: przepraszam.
2: Smacznego!
1: A mój synek lubi szparagi. Jankes.
4: Kama i Wiktor.
0: No to dajcie znać, do jakiej pracy wstajecie, gdzie pracujecie i czy dałoby tam radę zabrać dzieciaka? No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: fajna, taka delikatna, poranna. No przecież nie Taylor Swift, tylko Jadzia.
1: Dzień dobry. Poranny. Rasowanie.
2: Ale wczoraj słyszałem, jak ładnie Janek Pirowski ciebie zapowiada. Jedyna gwiazda.
0: Jedyna, no, czy
1: zachodząca
0: jedna?
1: Zachodząca chyba gwiazda.
2: Każda, pod każdym względem. Dobra, przeglądamy prasę, prasujemy, patrzymy, co się dzieje na świecie i na naszym polskim rynku oczywiście.
1: Trochę zapomniana gwiazda, czyli Kinga Rusin,
0: tak jest,
1: która podczas majówki w Japonii przeżyła dramat.
0: Otóż była telewizyjna prezenterka narzekała w mediach społecznościowych, że, i tu cytaty, było dużo ludzi i że, kolejny cytat, sytuacja nas przytłoczyła.
2: Wow.
1: Chyba muszę ją zabrać na przejażdżkę autobusem miejskim.
3: W godzinach szczytu!
1: Tak. O,
0: i tak jeszcze przy 30 stopniach i ręce w górę.
1: No, no. Klimatyzacji.
3: O, cudowne, cudowne.
2: Prasujemy dalej, słuchajcie, to teraz trzymajcie się. Trzymajcie się tej poręczy.
1: Trzymamy.
2: Co zrobiło zrobiła świeżo upieczona mama Andziax?
3: No.
2: To influencerka, tak, jedna z najpopularniejszych w naszym kraju. Na jednym z ostatnich filmów w internecie widać, jak serwuje przyjacielowi lody.
0: Mhm.
2: Lody. No, ciepło jest. Lody, uwaga, ze swojego mleka.
0: Swojego mleka?
2: Swojego prawdziwego mleka ze środka.
1: Kiedyś było takie powiedzenie, wyssać coś z mlekiem matki. Teraz to nabiera nowego znaczenia.
2: No tak.
1: Smacznego.
4: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: To co, komuś kawki z mlekiem?
3: Aha.
1: Dziękujemy.

0: 25 minut po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze, dzień dobry, dzień dobry.
1: Należy do tego grona szczęśliwców, którzy nie musieli pisać matury z matematyki.
2: Ja pisałem na ochotnika.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, ja mogłem wybrać.
2: W ogóle po twarzy nie wyglądasz, jakbyś umiał liczyć.
0: No, możesz mnie zapytać z tabliczki mnożenia.
1: Dobrze, 5 razy 7.
0: Proszę bardzo, nie ma problemu, 35.
2: Ale wiecie, że to nie jest takie proste, wystarczy pójść na miasto.
3: Ile to jest 3 razy 3 razy 3?
4: 12. Nie. 24?
3: 3 razy 3 to ile?
4: 9.
3: 9. A 9 razy 3?
4: To jest problem.
3: To jest problem. A 9 razy 2?
4: 32.
1: Ojej. Jakby
2: co, się rymowało.
1: To ci, którzy potrafią liczyć, dzisiaj piszą matury. No i o tym wszystkim za moment Marcin Procki w newsach. Ja mam

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja Przylesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
4: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
5: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.

0: 518 944 569.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
4: Jeszcze dziś całkiem ciepło w Lesznie, na termometrach do 21 stopni, ale oprócz słońca także opady deszczu, więc warto zabrać ze sobą coś przeciwdeszczowego, żeby nie zmoknąć. Na ulicach Leszna ruch kierowcy jeszcze niewielki, przed nami jednak poranny szczyt komunikacyjny.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: 6.30, to jest Kanius, Marcin Procki zapraszam, a na początek Stany Zjednoczone. Dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny niedaleko Białego Domu. Jeden z funkcjonariuszy Secret Service zauważył mężczyznę z bronią, zaczął go ścigać, wtedy padły strzały. Sytuacja jest już pod kontrolą, od dwóch dni trwa akcja gaśnicza na terenie lasu w okolicach Dźwiżyna pod Kołobrzegiem. Wczoraj pojawiały się punktowe zarzewia ognia, a ogień objął w sumie 22 hektary lasu.
6: SK Sport News.
5: Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka. W meczu 31. kolejki Ekstraklasy zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze, a po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową. Radomiak awansował na 8. miejsce. A w La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewne utrzymania.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze wtorek.
8: Dzisiaj, ja cię kręcę. Zainspirowani... Słuch ci naprawili i ci włokal od razu odkręcili.
7: Może coś tam przewiercili się kawałek z daleko, rzeczywiście.
9: Dzisiaj zainspirowani babką z kongresu USA pytamy, czy do was do pracy dałoby się zabrać dzieciaka?
10: Siemanko, SK z rana, kierowca śmieciarki z tej strony. No oczywiście można by było dzieci zabrać. Na stopniach z tyłu pewnie byłaby duża frajda. Pozdrawiam.
8: Była taka jakaś rymowanka, dzieci śmieci, coś te sprawy. Mm-hmm.
7: To mama jak do mnie do pokoju wchodziła, jak kolegów zapraszałem zawsze, to też była jak te śmieci, taka zmieszana.
11: Ty mi mama mówi do dzisiaj.

0: W całym kraju 6.38, w Zakopanem również.
1: Majóweczkę.
2: O, mikrofon sobie włączę w majóweczkę. Wszyscy się zjechali do Zakopanego, tłumy podobno były i pojawiły się w internecie poradniki dla turystów właśnie zakopiańskich.
3: Jak rozpoznać prawdziwego oscypka? Ja nie jednego oscypka miałam w ustach i przyznam szczerze, że nie wiedziałam, jak go rozpoznać. Bo okazuje się, że bacowie z Podhala radzą, że ser musi być twardy, sprężysty i ciężki, a nie miękki i gumowaty.
0: Ja kiedyś trafiłem na taki miękki gumowaty, też był dobry, ale to nie to, rzeczywiście.
3: Tylko chodzi właśnie o to, żeby się nie nabrać na rozmiar, bo mały, ale twardy oscypek jest wart więcej niż taki wielki, co się w rękach rozpływa. Mm-hmm.
2: Czy mógłbym jeszcze raz poprosić o powtórzenie, jaki musi być prawdziwy oscypek?
3: Twardy, sprężysty i ciężki.
2: To odpowiem ci słowami Michaela Scotta z The Office.
4: That's what she said!
5: Radio SK.
4: That's what she said!
6: Reklama.
7: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19 przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
8: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
9: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 514. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
10: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dni Leszna 2026 nadciągają i to z przytupem. W piątek, 8 maja rozkręcamy imprezę na stadionie imienia Alfreda Smoczyka. Na scenie Kaja, Oskar Cyms oraz

0: Marcin Rozynek z zespołem Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK na Ostroroga 9A. A w sobotę 9 maja przenosimy się na Leszczyński Rynek. Orkiestry, zespoły i solidna dawka śmiechu dzięki kabaretom Jurki, Łowcy.b i Zofii Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Więcej info na mok.leszno.pl.
1: I po reklamie.

0: Sean Paul, Give It To Me, znany również jako Boom Si Boom Si Boom.
1: Dziękujemy ci bardzo.
0: Zagraj mi ten Boom Si Boom Si Boom. A to, no, to, to, to.
1: Tak,
0: to.
1: Za 10:07. Happy birthday
2: to you, Dominika.
3: Eska budzi w urodziny.
1: Dominika dzisiaj obchodzi urodziny, z którą się właśnie łączymy. Dzień dobry, witamy.
4: Witam.
1: Od której już na nogach jesteś?
4: Boże, od 6:00.
1: Bardzo dobrze.
0: Ona jest w trybie oczekiwania na telefon z radia i w końcu się udało. W końcu jesteśmy.
1: Pełna gotowość.
0: Dominika, żeby wszystkim wyjaśnić i rozwiązać.

0: Bardzo dobrze.
1: Ona jest w trybie oczekiwania na telefon z radia i w końcu się udało. W końcu jesteśmy.
0: Pełna gotowość.
1: Dominika, żeby wszystkim wyjaśnić i rozwiązać.

0: Dominika, my ci życzymy tego, żeby ten dzień był fajny, ale żeby do końca roku też było fajnie.
1: No, chciałabym, bardzo bym chciała.
2: A co robisz o co dzień? Pochwal się.
1: Pracuję w sklepie spożywczym.
2: I co tam ciekawego w sklepie spożywczym?
1: O, kochany, dużo się tam dzieje.
0: A co macie?
1: No? Rzeczy. Czasami się zdarza, wiesz?
2: A co ostatnio ukradli z twojego sklepiku?
1: Wiesz co, nie udało się, ale chciał czteropak ukraść.
2: Czteropak?
0: A po czym poznajesz osobę, która będzie chciała ukraść?
2: Po oczach.
1: O, po oczach, po rękach.
2: No po czteropaku, no wchodzi facet, bez czteropaku, wychodzi z czteropakiem. A nie, no za szybko
0: wyszło. Dlatego Agnes nigdy nie ma przy sobie sześciopaku, żeby nikt go nigdy nie posądził.
3: Słuchaj, to żeby na zakupach było lżej następnym razem, no bo pewnie sama też coś kiedyś kupić musisz, urodzinowa stówka
1: no pewnie,
3: od nas
1: tak.
3: Wpada do kasy.
1: Elegancko!
2: Wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście, niech moc będzie z tobą. No i co, no i froniemy dalej, to będzie piękny dzień, zobaczysz.
1: Super, dzięki wielkie. Mogę kogoś pozdrowić?
3: Dawaj teraz.
0: Oczywiście.
1: To pozdrawiam latki z piętnastki i rodziców z Węgrowa. I róbmy.

0: Ed Sheeran i Shape of You. Za chwilę SK będzie miała kształt kanistra do tankowania.
1: Za chwilę będziemy ogłaszać, ile dzisiaj paliwko będzie kosztować.
0: Tak jest, wszyscy staną pod dziedzińcem, wyjdzie Marcin Procki i ogłosi.
2: Cena za litr to... Za chwilę wniosek.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper.

0: Usługa klimatyzacji.
1: Po suchych i słonecznych dniach kolejna trochę deszczu tak potrzebnego roślinom popada dziś w ciągu dnia, także jutro. Dziś jeszcze ciepło będzie, bo na termometrach w Lesznie do 21 stopni, ale jutro podobno, uwaga, tylko dycha na plusie. Potem już temperatury w górę.
0: Sponsorem programu jest Autocentrum Amper. Obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy. To w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. O szczegółach z Łodzi reporterski Andrzej Pinkowski.
3: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na zawroty głowy. Okazało się, że doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji elektrycznej w wentylatorowni.
2: Akcja zakończyła się nad ranem, a dzieci wróciły już do sal. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni ogłosił wcześniej Władimir Putin, a to z okazji świętowania Dnia Zwycięstwa. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. To dziś na stacjach paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 49 groszy, a za diesla zapłacimy 7 zł 31 groszy. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy obniżki zostaną utrzymane na czas wakacji.
4: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
2: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Program ceny paliwy niżej na razie obowiązuje do 15 maja.
0: SK Leszno News.
1: Joanna Nachaliasz. W piątek wielki koncert w Lesznie z okazji Dni Miasta na scenie. Na stadionie wystąpią Oskar Cyms, Atmosfer i Kaja. Dyrektor MOKU Grzegorz Herman zachęca, by kupić bilety wcześniej i nie stać w kolejkach do kas. Omega Ostrów Wielkopolski wygrała Mistrzostwa Europy Drużyn Klubowych w speedrowerze. Prestiżowe zawody odbyły się w Lesznie. Mimo gorącego dopingu gospodarze zajęli czwarte miejsce. W mistrzostwach wystartowało 21 drużyn.
5: I Wiktor
6: w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, pijemy kawkę we wtorek, 3 minutki po godzinie 7.
8: Jak to mówią, umiesz liczyć, licz na eskę. Dzisiaj matury z matematyki.
9: No i tak się zastanawiamy, czy ten wtorek to na plus, czy na minus u was.
8: Jak dwa minusy ktoś złapie, to będzie na plus, bo to też stara zasada.
6: I Wiktor.
9: No i oblałbyś, bo to byłby minus do kwadratu.
7: No i co? No.
8: 664, 402, 302 i Messenger. Wasz wtorek na plus czy na minus?

0: daje im satysfakcję i te marzenia.
1: To skoro chcą dychę, a dostają czwórkę, to znaczy, że co miesiąc zarabiają 6 tysięcy doświadczenia.
0: To ja przyjdę później.

0: Zapraszamy na siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Nasza ulubiona zabawa, nasza, wasza, wszystkich.
2: Kama?
3: Tak?
2: Jesteś proszona do odbierania telefonu.
3: Ależ oczywiście zapraszam. 664-402-302. Nasz numer telefonu znacie i lubicie i dzwonicie i o to właśnie chodzi. Siódme wygrywa, czyli odpowiedź na siódme pytanie, tak naprawdę pozytywne, dobre odpowiedź wygrywa. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i torba, butelka i jeszcze inne fajne skowe gadżety mogą być wasze.
2: No to w takim razie, kogo witam, kogo goszczę na pokładzie tego statku. Dzień dobry.
3: Jeszcze go nie powiedziałam, żeby trzymać telefon przy uchu.
2: Tak,
3: zapomniałam
2: zawsze,
3: o tym powiedzieć.
2: Jak to mówisz, ale, to potem jest idealnie.
4: Ale miało ładne połączenie.
3: No. Odbieramy od was telefony. Dzień dobry. Chyba nadal nie powiedziałam, żeby telefon
0: tramwaj,
3: przy uchu
0: teraz
3: trzymać.
0: Trzeci samochód, teraz tramwaj. Czas na statek. Halo, halo. Odbieramy dalej. Dzień dobry, witamy. Tu Eska.
5: Halo?
3: Dzień dobry!
2: W końcu pięknie słyszana słuchaczka.
3: Jednak na kobiety można liczyć. Kochana, co to są kapary? Kapary to roślina, małe rybki zjadające na skórek z pięt, czy drink podawany z lodem?
5: Roślina.
2: Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Drugie. Inaczej się nie dało, oczywiście kategoria przysłowia. Co robią nocą nogi?
2: Ja wiem.
3: To jest trudne.
4: Ja wiem.
2: Ja też wiem.
4: Ja też. Pan wie?
2: No co?
3: Tak!
2: Nocą to się nogi pocą.
0: Czy to jest oczywista oczywistość?
3: No nie wiem, chyba u ciebie.
0: Chyba, że są odkryte. To tak wtedy.
2: Uwaga! Jak nazywa się akcja, w której zabieramy słuchaczy na weekend za granicę, ale nikt nie wie, dokąd lecimy? I ta akcja właśnie wystartowała.
4: No?
5: Chyba nie wiem.
3: Odlot ściśle tajny. I faktycznie w październiku mieliśmy już pierwszą edycję naszej zabawy. Pod koniec maja będziemy mieli drugą. Jakby co, zapraszamy serdecznie, można się zgłaszać.
2: Mam taśmę profesjonalną.
5: Dzięki, pozdrawiam.
3: Dawaj.
0: Dziękuję.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
3: Jakby co, to zgłoszenia przez naszą apkę.
0: Polecamy, zapraszamy, oczywiście lecimy, nie wiemy gdzie, ale na pewno będzie fajnie. No i kolejna osoba, witamy, dzień dobry, halo. Tu Eska, cześć, dzień dobry, jak masz na imię?
6: Witam, Bogdan.
2: Czwarte.
3: Bogdanie.
2: Siła spokoju.
3: Bardzo dobrze, dzisiaj się to przyda, bo pytanie jest o maturę. Z jakiego przedmiotu pisana jest dzisiaj matura?
6: Polski matematyka.
2: Przy temu nie musisz podpowiadać.
3: Przepraszam, się tak wygłupiłam.
2: On wie, on to wie.
7: A do kwadratu plus B do kwadratu równa się C do kwadratu.
2: Piąte.
0: Dziękujemy, to była Sanach.
2: To teraz dalej spokojne pytanie. Czego nie używa się w pantomimie?
6: Głosu.
3: To też dobra odpowiedź.
0: Bardzo dobrze. No to co, lecimy dalej?
2: Szóste.
0: Uwaga, szóste, czy Mata? Kojarzysz Matę, takiego artystę?
6: No, tylko ze słyszenia.
0: Oj, słusznie. Czy Mata wystąpi w maju na PGE Narodowym, na stadionie?
6: Tak,

0: To jest dobra odpowiedź. Mamy tak. Zaraz po godzinie 8 dla was bilety na ten koncert, zgłoszenia na SKPL. Zapraszamy. Bogdan, to teraz coś wyzwaniowego dla ciebie.
1: Uwaga.
2: Siódme.
1: Siódme.
0: Ostatnie pytanie. Od odpowiedzi zależy to, czy wygrasz nagrody. Dźwiękowo, czyli bez używania słów, pokaż nam, jak się cieszyć, kiedy szef dzwoni i mówi na przykład: Krzychu, możesz już nie przychodzić dzisiaj do pracy.
2: Ale w ogóle możesz już nie przychodzić do pracy.
3: W ogóle. No zaliczamy, no dobra.
0: Bogdan! Torba, butelka i dodatkowe eskowe gadżety lecą do ciebie, Bogdanie.
4: Dzięki.
1: Dziękujemy, Bogdanku. Wspaniały jesteś.
0: Bogdan, a czym ty się zajmujesz na co dzień?
4: Pilnie pracuję.
0: To mam nadzieję, że szef nie zadzwoni dzisiaj do ciebie.
2: Wszystkim po drugiej stronie głośnika życzymy, jak dorośniecie, bądźcie jak Bogdan.
5: Siódme wygrywa w radiu.

0: Jak ja byłem w wieku Oscara Simpsona, też tak śpiewałem.
1: Czyli przedwczoraj.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: A za chwilę z kolei Marcin Procki się pojawi. Uwaga, lekcja języka austriackiego. Powtarzajcie ze mną. Stefan. Horngacha.
1: To jest nie fair. Moja mama jest germanistką. Ty masz to w genach.
2: Stefan wraca do kadry skoczków i o tym za chwilę.
0: Właśnie. Guten Morgen.
2: W serwisie.
0: Morgen, guten.
2: Butem w mordę. Tak.

0: promocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
4: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
5: Wakacje z rodziną

0: albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeweloper.pl

0: fbodeveloper.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Szyby okienne w naszym radiowym studiu pociapane deszczem, ale największe opady zapowiadane są na popołudnie. Wtedy też w regionie mogą pojawić się burze. Pogarszają się kierowcy warunki do jazdy, więc wolniej. Duży ruch w tej chwili w Lesznie. Najdłuższe kolejki przy Rondzie Gronowo.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: 7.30, zaczynamy newsy w Esce. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze nożownika, wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. A jak poradził sobie z językiem polskim?
5: Raczej pozytywnie. Panie Tamasie, trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii.
4: A dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.
6: SK Sport News.
4: Stefan Horngacher wraca do polskich skoków. Austriacki szkoleniowiec będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. W ostatnich latach pracował z niemiecką kadrą, a wcześniej przez 3 lata prowadził Polaków. Potknięcie Manchesteru City na finiszu Ligi Angielskiej. Jego piłkarze zremisowali z Evertonem 3-3. W tabeli City tracą 5 punktów do prowadzącego Arsenalu Londyn i mają mecz zaległy. Do rozegrania zostały 3 kolejki.
7: Radio SK. 7.32 już teraz. Niektórzy dopiero wracają z majówki. Gratulujemy.
8: A niektórzy dopiero jadą na maturę z matematyki. Też gratulujemy.
9: No właśnie, więc zastanawiamy się, czy wy we wtorek widzicie plusy czy minusy?
10: No niestety, proszę państwa, ten wtorek ma tylko jeden minus, a mianowicie jest to brak plusów. Pozdrawiam.
11: Jak to mawiał mój dziadek, plusy zobaczysz na cmentarzu.

0: Co tak patrzycie na moje nóżki? No chodzą, chodzą, no ładnie gramy, no to chodzą. No
1: jesteś
0: co?
1: Jak ten nasz radiowy ojciec, który nas prowadzi, wiesz. My za tobą.
2: Patrujemy cię w
1: ciebie. Ty pierwszy, ty dzwonisz, ja mówię.
0: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy.
2: Poza anteną rozmawialiśmy o tym, że Wiktor zbulwersował się ceną butów, które sobie chciał kupić.
1: No naprawdę.
2: Zatrzymał się na cenie 300, a teraz już jest 700. Masakra.
0: Na ale jak kupisz sobie sznurowadę, to będzie taniej.
1: A fajnie, dzięki. Ale... Bogaj powiedział, że dziecięce są tańsze.
2: Dokładnie.
0: Nieprawda, wczoraj byłem w sklepie.
2: Ale paradoksalnie chciałam ci powiedzieć, że to nie jest głupi pomysł, bo gdybyś miał drugie dziecko, masz jedno, to według tego, co pan Przemysław Czarnek proponuje, miałbyś na buty.
1: A co się znowu dzieje?
2: Przemysław Czarnek chce podwyżki 800+, ale dopiero od drugiego dziecka właśnie.
1: O cię proszę, to można tak zawołać.
3: Brawo! Brawo, minister Czarnek!
0: Ale to jeszcze raz ile?
2: 800+ ma być wyższe, ale dopiero od drugiego dziecka. No,
0: tak, oby tego nie wypłacali przypadkiem w tych tokenach z Zonda Krypto. Czy jak tam.
1: Mi wystarczy, że będą wypłacali w butach.
4: Reklama.
5: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
4: Urodziny w domu? Pff, serio? Zrób to lepiej w Eurojump Leszno. Trampoliny, ekipa, tort i zero nudy. Wskakuj do świata zabawy Eurojump Leszno na twoje wymarzone urodziny. Zajrzyj na eurojumplesno.pl albo nasze social media. Eurojump Leszno, dekana 3B. Bo urodziny to nie przelewki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań-Curich. Poznań

0: 12 minut i będzie z nami godzina 8, a tutaj Eska we wtorek 5 maja.
1: Marcelku, dzień dobry, bardzo się cieszymy, że jesteś. Ty mi powiedz, skąd ty bierzesz te imiona i nazwiska, co?
2: Widzisz tą moją głowę, łysą rozczochaną? Stąd.
1: Ja cię kręcę, byłbyś najlepszym szpiegiem na świecie.
2: Tak jestem.
0: Dzisiaj Nosel w roli piętaszka Przemysława. Uwaga, pielgrzymka idzie!
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
4: Tak.
5: Kierowca, piętaszek przemysłał po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
4: Tak.
5: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na kość kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
4: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to pewnie to byś podał.
5: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
4: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
5: no.
4: To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca.
5: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę

0: Ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
1: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drogiego paliwa.
0: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
1: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
0: To po co walizkę brać?
1: Jak to po co?
0: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.
1: To proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
0: Dlatego tu nie rozumie pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zbierać. To po co ją mam brać?
1: Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
2: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
0: No to udało wam się, no nie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Nie ma, Noselku, w tobie takiej obawy, że na mieście, wiesz, ktoś cię znajdzie?
6: W życiu.
5: W jakiejś ciemnej bramie.
7: Dlatego on się przebiera za każdym razem z kimś innym.
6: I na pielgrzymki jeżdżę, dlatego. No. Wszystko jest usprawiedliwione.
8: I codziennie ma inną koszulkę. Jak go poznasz?
5: Po zapachu, pachnie tak samo.
6: Po włosach.

0: Zara ósma, Zara Larsson na antenie Eski.
1: Zgadza się. No i Zara koncert Maty na PGE Narodowym.
2: Czyli Zara ma to.
1: To prawda.
2: Zara
1: 5, Mata. Właśnie dzisiaj ma też, na, jeśli chodzi o maturę. 5 plus 10?
2: 15.
3: Dużo,
1: 15
3: dużo,
1: maja. Dużo maja, czyli wtedy 15 maja na PGE Narodowym Mata. Mamy Mata bilety?
3: Nie
1: ma
3: to biletów. Czy ktoś powie coś po polsku w końcu?
2: Tak. Dobrze, to ja poproszę zagrać dźwięk.
0: Uwaga.
4: Dzwoni papuga.
2: Zaraz po godzinie 8 będzie mogła zadzwonić SK, żeby się udało, żebyście dostali od nas bilety na koncert Maty.
0: Przede wszystkim skakujcie na SK.pl i przekonajcie nas, że to właśnie wy jesteście największymi fanami Maty.
5: Jankes i Wiktor.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
1: Rozpadało nam się w Lesznie, ale na niebie między tymi szarymi chmurami widać też jasne prześwity, więc może tak źle nie będzie, choć na popołudnie zapowiadane są też w regionie burze. Dziś w Lesznie 21 stopni, jutro 14, najzimniej w czwartek tylko 12.
0: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W piątek ma dojść do podpisania umowy pożyczkowej z programu SAFE. Przedstawiciele polskiego rządu zatwierdzą dokument wraz z członkami Komisji Europejskiej. Potwierdził to minister finansów Andrzej Domański.
3: Że w piątek ta umowa zostanie podpisana i te potężne środki najpierw w formie zaliczki, później w formie już kolejnych transzy będą do nas sukcesywnie trafiały.
2: A zaliczka z SAFE to około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów. Miliardów przyznanych Polsce. Przenoszony przez gryzoni wirus na pokładzie wycieczkowca. Wiem, że płynący nim Polacy czują się dobrze. Trzech pasażerów jednak statku zmarło, a chodzi o wycieczkowiec płynący z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Nowe informacje o tym zbiera reporterski Michał Rawa.
4: Za śmierć tych osób prawdopodobnie odpowiada hantawirus. Można się nim zarazić przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. WHO przekazało, że potwierdzono jeden przypadek zakażenia. U pięciu osób stwierdzono podejrzenie zachorowania. Rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór potwierdził, że na statku byli Polacy, ale nie zgłaszali potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego.
2: A za godzinę początek drugiego obowiązkowego egzaminu matematyki zapytaliśmy maturzystów, jak nastroje chwilę przed rozpoczęciem pisania testu.
5: Czułem się lepiej w polskim, a w matematyce się czuję trochę gorzej.
6: Kocham matematykę, będzie idealnie.
7: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
2: Na jutro maturzystów czeka kolejny obowiązkowy egzamin język obcy.
0: SK Leszno News.
1: Joanna Nachaliasz. Prawdziwy hit na Antidotum Airshow Leszno. Potwierdzono przylot LIM-5, jedynego w Polsce cywilnego odrzutowca z dopalaczem. To unikatowa maszyna odrestaurowana przez zespół Fubar Aviation. Historyczny myśliwiec nad Lesznem pojawi się 19 i 20 czerwca. W Boszkowie otwierają specjalną plażę i wybieg dla psów. To nowe miejsce, w którym właściciele mogą bezpiecznie spędzać czas ze swoimi pupilami.
8: Sam wybieg dla psów jest ogrodzony, natomiast plaża nie będzie ogrodzona.
1: Mówił Arkadiusz Szymczak. Strefa znajduje się przy plaży numer 2.
0: Jankes,
9: Kama i Wiktor.
10: Dziękuję Marcinowi. Marcin do nas jeszcze oczywiście wróci 3 minutki po godzinie 8.
11: No i zastanawiamy się, co tam u was słychać. Halo.
12: Halo, halo, Radio SK. Ogłaszam dzisiaj akcję wymiany opon z zimowych na letnich. Pozdrawiam.
10: A to gratuluję. Dobrze, że nie odwrotnie.
13: W ogóle to nie jest kwestia, czy zimowe, czy letnie, tylko ja co majówkę mam coraz większą oponę.
11: No i pytanie, kiedy wymienisz?
10: No właśnie, no i co?
13: Nie wymieniaj imienia opony na daremno.

0: No i ładnie dolecieliśmy do 8.09 SK we wtorek, 5 maja.
1: To jest ostatni dzwonek, żeby wskoczyć na sk.pl i zgarnąć bilety na matę. Zaraz do kogoś zadzwonimy, więc ładujcie się jeszcze do formularza. Jeszcze jest ostatnia szansa.
2: No i zaraz również rozpoczną się matury.

0: Metzner na antenie Radia SK. Za kilka chwil inne bardzo fajne młode dziewczyny, które debiutują, można powiedzieć, na antenie Radia SK, czyli zespół LOR. Wszystko jedno, wszystko źle. Ja mam nadzieję jednak, że maturzyści napiszą wszystko dobrze. Matura z matmy trwa. Za kilka chwil zdradzimy wam, na czym będzie polegała matura z maty. Śledźcie nas w naszych socialach i słuchajcie uważnie Radia SK, dowiecie się, jak zdobyć bilety na koncert maty na Narodowym. A tymczasem ja was, dorosłych, już po maturze pytam, jak ta matma na co dzień w waszym życiu się przydaje i jakie twierdzenia rzeczywiście weszły w taką prozę życia. No to kto na ochotnika się zgłosi na Messengerze Radia SK z głosówką?
1: Cześć, to może ja.
0: Proszę,
1: to ja z matematyką zawsze byłam pod górkę i do tej pory liczę pieniądze. I zawsze mam za mało. Zawsze. Zawsze jestem na minusie.
0: No dokładnie. Jakby nie liczyć, zawsze tak wychodzi. Nie rozumiem też tego twierdzenia akurat. No to jeszcze Marek?
2: No ja w sumie tej matematyki to codziennie używam, no bo codziennie liczę na to, że szef podejdzie i powie, słuchaj, dostaniesz podwyżkę albo jakąś premię.
0: Powiem ci, Marek, tak. Jednym z takich działów matmy jest rachunek prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo, że stanie się to, o czym powiedziałeś, jest marne. I malutkie. Karol G za chwilę.
3: To promocja.
4: Światowa supergwiazda.
5: Laureat Grammy.
4: Ikona pop.
5: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
6: Hi, this is Harry Styles.
5: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów.
4: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
5: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe.

0: nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: I po reklamie.

0: Jak dobrze, że ja jestem z tego rocznika, który nie miał obowiązkowej matmy na maturze, bo to byłby horror. Nicki Minaj i Starships na antenie Radia SK. Matura z matmy trwa, ale my mamy też maturę z maty. O właśnie, już słychać, że mamy jakieś tutaj fanfary na dobry początek. Mati fuczyło na łączach. Mati, opowiadaj, o co chodzi z tą maturą z maty, gdzie ty jesteś, co ty robisz?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest już po 10.30, a to oznacza tyle, że o tej porze ja już z matury wychodziłem, ale osoby, które piszą maturę teraz, tutaj, pod liceum imienia Batorego w Warszawie, jeszcze tego nie robią, a to oznacza tyle, że chyba byli i są z matmy lepsi niż ja.
0: Okej, okay. No tak, to jest takie znane dosyć liceum Batory w Warszawie, znane też ze względu na matę.
1: No właśnie,
0: czy matura z maty jest powiązana z biletami na matę na Narodowym?
1: Chciałbym powiedzieć tak, ja jestem Mati, mam bilety na matę i stoimy pod liceum Maty. Wszystko się zgadza, mamy podwójny bilet do oddania na koncert Maty, który już 15 maja w Warszawie. No i właśnie, ale żeby go zgarnąć, jako że trwa matura z maty, no to trzeba odpowiedzieć na kilka matematycznych pytań. Mam tutaj pytania, mam zadania, mam tablicę, wszystko mam, wszystko jest przygotowane, trzeba tylko odpowiedzieć.
0: Podglądajcie w socialach, ale jak ktoś ma blisko, no to wcale może nie trzeba być maturzystą, żeby zdać maturę z maty. Trzymamy za was kciuki bardzo mocno. Mati, być może się jeszcze dzisiaj usłyszymy, a na pewno zobaczymy w socialach, a za kilka chwil w Radiu SK Sombri Homewrecker. Radio
2: SK. Reklama.
3: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
5: Pochmurny i deszczowy początek dnia w Lesznie nie zapowiadał takiego słonecznego ciągu dalszego. Miejmy nadzieję, że już tak pozostanie, choć w prognozach synoptyków do końca dnia są jeszcze opady deszczu i nawet burze. Dziś w Lesznie 21 stopni i jak na razie dobre warunki do jazdy kierowcy.
4: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
6: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zwarcie instalacji w wentylatorni. To prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki, dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy i potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi.
7: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
6: A po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Pojawiają się pierwsze apele o oszczędzanie wody. Mieszkańcy na przykład na Mazowszu mogą zauważyć słabsze ciśnienie w kranach, a lokalne władze zwracają się z prośbą,
8: żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
6: Mówi nam wójt gminy Bielsk z powiatu płockiego Józef Jerzy Roskosz. Susza hydrologiczna najbardziej dotkliwa jest na Mazowszu oraz w zachodniej części kraju. A wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie to wygrany z pary Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. Tu przed tygodniem Paryżanie wygrali 5-4.
2: SK Leszno News.
5: Joanna Nachaliasz. Policja wyjaśnia okoliczności potrącenia 9-letniej rowerzystki przez samochód. Do zdarzenia doszło wczoraj na pasach przy szkole podstawowej w Kościanie. Autem kierowała 23-latka z gminy Czempiń. Dziecko do lat 10 jest traktowane jak pieszy i ma prawo przejeżdżać przez przejście bez schodzenia z roweru, ale musi być pod opieką dorosłego. Tu go nie było. Zaczynali w małych klubach w Lesznie, będą grać na Ibizie. Ekipa Tasty The Music podbija klubowe parkiety.
9: Projekt powstał z pasji,
5: mówił DJ Louis, który z tamtym Gustawem tworzą Tasty The Music. Obu panów będzie można zobaczyć podczas czerwcowej imprezy w zamku w Rydzynie.

Dwie minuty po godzinie 11. Mam nadzieję, że humory dopisują, a ja za chwilę zagram, żeby były jeszcze lepsze. Zokaria, Andy Dust na przykład się pojawi, to jest polska produkcja. A potem choćby Ed Sheeran czy Taylor Swift z nowym hitem Elizabeth Taylor. Tu Hanczak, dzień dobry. Ale zaczynamy od bledki.

Rihanna SNM na antenie Radia SK. Jak tłumaczy się SNM, rozwija ten skrót? Nie wiem, może dzisiaj dla maturzystów to straszna matma po prostu. W sumie co nawet ten oryginalny skrót też by pasował wtedy, do tej matury. Ja was dzisiaj pytam w tym dorosłym życiu, jak ta matma się w waszym życiu przejawia. Marta nagrała głos

Na antenie Radia SK, jak tłumaczy się SNM, rozwija ten skrót. No nie wiem, może dzisiaj dla maturzystów to straszna matma po prostu. W sumie co nawet ten oryginalny skrót też by pasował wtedy, do tej matury. Ja was dzisiaj pytam w tym dorosłym życiu, jak ta matma się w waszym życiu przejawia. Marta nagrała głos

0: I u mnie w grę wchodzą procenty.
1: Ale nie tak jak myślicie.
0: Jak mój przyszły mąż pyta się mnie o coś, mówi, że na przykład czegoś tam nie ma, a ja mówię, na 100% jest. Nie ma, na 100% jest. No i oczywiście wychodzi na moje, bo ja wstaję, pokazuję, no i rzeczywiście na 100% było tam, gdzie mówiłam.
1: Ale statystycznie rzecz ujmując, zawsze macie tak 50% racji. Tak wiecie, jak to statystyka mówi. Człowiek i pies mają po trzy nogi. No to jeszcze w takim razie Daria.
2: Moje ulubione motto, które nawiązuje do matematyki. Umiesz liczyć? Licz na siebie.
1: Na szczęście, jeśli chodzi o hity na czasie, możecie na nas liczyć. Fever Dream, Alex Warren, za chwilę.
3: To promocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
14: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszna. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
17: To będzie ostatnia reklama. Yeah,

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Kuban Mrozu i Faust na antenie Radia SK, Hanczak z tej strony, a Mati Fuczyło mi opowiedział przed chwilą, że deszcz pytań był dla maturzystów i nie tylko w ramach matury z maty pod liceum Batorego w Warszawie, tym słynnym, do którego Mata również uczęszczał. No i sporo maturzystów otrzymało za rozwiązywanie zadań od Matiego bilety na koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na naszych socialach, konkretnie na Instagramie Radia SK, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Natomiast Mati już bilety rozdał, ale my w tym tygodniu jeszcze bilety na matę mamy. Na SK.pl może zgłosić się każdy, niezależnie od tego, czy ma maturę, czy nie ma matury, czy mają przed sobą, czy za sobą. Jeżeli chcecie być na koncercie 15 maja w Warszawie, zgłaszajcie się już teraz i czekajcie na nasz telefon.
1: Radio SK. Reklama.
2: Urodziny w domu? Serio? Zrób to lepiej w Eurojump Leszno. Trampoliny, ekipa, tort i zero nudy. Wskakuj do świata zabawy Eurojump Leszno na twoje wymarzone urodziny. Zajrzyj na eurojumplesno.pl albo nasze social media. Eurojump Leszno, dekana 3B. Bo urodziny to nie przelewki.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia.

0: Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: wszyscy w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
2: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator.

ofertę. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Budor.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Budor.

0: Wszystkie hity zaczynają się Westa, a to jest nowość od Sombra, tego od Homewrecker na przykład. Potential przed godziną 12 na naszej antenie. Aśka napisała, że poprosiła męża, by kupił 10 porów i 10 selerów do posadzenia na działce. I mąż kupił 10 porów, ale seler pomylił z pietruszką, w dodatku kupił nie sadzonki, a warzywa. Ojejku, jejku, trzeba było dokładnie mu powiedzieć, co ma kupić i pokazać palcem najlepiej w sklepie. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Dlatego życzę wam dnia bez pomyłek, ale nawet jeżeli jakaś się trafi, nie przejmujcie się tym za długo. Kasia Węsierska, już za chwilę zagrawam kolejne hity, m.in. od Harry'ego Stylesa. Hany, do jutra.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: styl i jakość, perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście to nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
3: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Szawer. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam.

0: Reklama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Dżentelmen Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią

sezon rowerowy to z salonami Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam.

0: roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
2: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Ciekawe, co się jeszcze dziś w pogodzie wydarzy. Teoretycznie wszystko zdarzyć się może. W prognozach synoptyków ciągle wiszą opady deszczu i burze, a tymczasem nad Lesznem pogodnie. Do 21 stopni maksymalnie dziś, jutro dużo chłodniej w granicach 15.
8: Sponsorem programu jest właściciel

0: Borowiak z wielkopolskiej policji. Eksperci sprawdzą, dlaczego mężczyzna stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego, a do dramatycznych wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie z przeciętym gardłem. Kolejne zdjęcie arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci zaraz po początku egzaminu z matematyki. W mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKM, ale ta sprawy na razie nie komentuje. A wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z języka polskiego. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła im matematyka?
1: Zadania były bardzo powtarzane, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Dla mnie najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
2: Moim zdaniem była na pewno prostsza niż wszystkie próbne.
0: A jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 640 milionów złotych, tyle na przestępczej działalności stracił Skarb Państwa. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Anodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę, która zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Zatrzymano 18 osób, wszyscy usłyszeli zarzuty, grozi im do 8 lat za kratami.
3: News. Joanna Haliasz. Są jeszcze ostatnie miejsca w sztafetach na 14. Rawicki Festiwal Sportu. Już 16 maja miasto stanie się areną całodobowej rywalizacji. To będzie wielkie święto sportu, mówi Paweł Szybaj.
4: Samych uczestników, ponad 2000 sportowców.
3: Festiwal uświetnią koncerty Iry i Michała Szczygła. Żużlowy poniedziałek pod znakiem startów zawodników Unii Leszno. Młodzieżowa ekipa Byków zajęła trzecie miejsce w Pucharze Ekstraligi w Grudziądzu. Z kolei w Lidze Angielskiej punktowali Ben Cook i Cooper Rushen.
5: Jeśli komuś z maturzystów nie poszła matematyka, a dokładnie egzamin dojrzałości z tego przedmiotu na 3 minuty po godzinie 12, to proszę się nie martwić. Wielu dorosłym też nie idzie ta matematyka na co dzień. Zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak żyjąc w tym kraju, można byłoby związać koniec z końcem. Harry Styles, As It Was, za chwilę w Radiu SK, będzie też Eminem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: wszystkich fanów tego pana, czyli Eminem Without Me w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Powiedz mi, czego ostatnio wyszukiwałeś w sieci, a powiem ci, kim jesteś. Naprawdę psychologowie przebadali to, co mówią o nas pytania wpisane w różnego rodzaju wyszukiwarki. I tutaj chodzi nie do końca o to, o co pytamy, ale w jaki sposób pytamy. Jeżeli ktoś zadaje pytanie bardzo precyzyjnie, długo formułuje myśli i to pytanie jest bardzo dokładne, to prawdopodobnie cechuje się wysokim poziomem inteligencji. Jeżeli ktoś zaś formułuje proste pytania, ale kilka i pogłębia swoją wiedzę, no to mocno świadczy o jego motywacji, determinacji i o analitycznym umyśle. W związku z czym pytanie brzmi, jakiej najdziwniejszej rzeczy wyszukiwaliście ostatnio w waszej wyszukiwarce? Bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo chętnie takie usłyszę. Można sprawdzić historię wyszukiwarki u siebie, albo u swojej partnerki, albo u partnera. Niektórzy mówią, że czasami to jest bardzo dobra weryfikacja związku i wcale nie chodzi tutaj o zdradę, a właśnie o to, jakie pytania zadajemy i czy to przypadkiem nie są pytania, no, z takiej dosyć podstawowej wiedzy. Kalkulator podobno też i jego historia weryfikuje bardzo wiele naszych znajomości. Swedish House Mafia za chwilę.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
6: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska, prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!

0: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl. Yeah.

0: miejsce już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
3: I po reklamie.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź

0: Śmieją się w Esce.
1: Gdybym mogła sobie kiedykolwiek wybrać inne życie, to prawdopodobnie na liście byłby David Guetta. Chętnych. Moich chętnych do przejęcia ich życia. Dlatego, że ten człowiek zrobił to, o czym marzył. Marzył o tym, żeby dorobić muzykę i robi ją do dzisiaj i utrzymuje się na tym szczycie od wielu, wielu lat, a to łatwe nie jest. Więc teraz na przykład zremiksował nowy kawałek Milky, David Guetta, Just The Way You Are, który wam gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: James Arthur.
1: Tak pięknie zaśpiewał właśnie w Radiu SK. Najdziwniejsze rzeczy, które zdarzało wam się wyszukiwać w wyszukiwarce internetowej. Podobno to bardzo wiele mówi o nas, sposób w jaki wyszukujemy i czego szukamy. Justyna?
2: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam w przeglądarce, było dlaczego ryby pływają przy dnie.
1: Czy wy też właśnie czekaliście, aż Justyna odpowie dlaczego? No to teraz uważam, że wszyscy sprawdzimy, dlaczego ryby pływają przy dnie i jest też Justyna.
3: Najciekawszą rzeczą, jaką ostatnio wyszukiwałam, było, czy jak jestem na diecie, to naprawdę muszę ważyć każdą rzecz co do grama.
1: Justyna, to zależy. Jak chcesz schudnąć, to tak. Jak nie, to niekoniecznie.
4: Autopromocja. No, według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
5: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy to pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
7: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: książki, MediaMarkt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice Wolności 15.
2: Złamuj go.

0: 918-944-569.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Jump Factory. Jedyny taki park trampolin i sala zabaw dla najmłodszych. Czeka na Ciebie ogromna strefa trampolin, spider tower, zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, siatkówka, koszykówka i mnóstwo atrakcji. Dla maluchów trzypoziomowy małpi gaj ze zjeżdżalniami i przeszkodami. A po zabawie 40-centymetrowe zapiekanki, hot dogi, gofry, frytki, nuggetsy i inne przysmaki. Jump Factory. Idealne miejsce na urodziny i szkolne wycieczki. Znajdziesz nas w Lesznie. Okrężna 19A. Obok Straży Pożarnej.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Jak ktoś teraz na tak zwanym home office gotuje obiad, to może się przy tych garach poczuć, jakby był DJ-em. Jazzy Candle Nights sprzyjają temu, żeby trochę sobie poklubować przy garach. Jakkolwiek to brzmi. Przy komputerze też można było. 5 minut do 13. Po 13 kolejne hity dla Was mam i oczywiście je w Radiu SK zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za Ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 30

0: 0207. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
1: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Dżentelmen Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.
2: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest twój rower.
3: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3.

0: programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Nie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
2: Przy maturze z matematyki kilka cyfr. Na termometrach w Lesznie w tej chwili 22 stopnie, w nocy do 12, a jutro w dzień tylko 15. Dziś do końca dnia, w nocy i jutro w ciągu dnia zapowiadane są opady deszczu, może też zagrzmieć.
1: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
3: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą różniły się jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut, Zonda Krypto.
4: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent prawicowej partii opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
3: A zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Ceny paliw jutro bez zmian. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, benzyna 98 to koszt 6 zł i 99 groszy, a olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 7 zł i 31 groszy. Nawet jedna porcja chipsów dziennie zwiększa ryzyko demencji. Z wyliczeń australijskich naukowców wynika, że wystarczy mała paczka, by ryzyko zwiększyło się o 10%. Wcześniej udowodniono, że przetworzone jedzenie zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy, a nawet depresji. A w Europie najwięcej niezdrowej żywności zjadają Brytyjczycy, najmniej z kolei Portugalczycy.
1: Eskaleszno News.
2: Joanna Nachaliasz, 27-latek, zdewastował i okradł zaparkowane auto. Do zdarzenia doszło w majówkę podczas imprezy plenerowej w miejscowości Ziemlin. Sprawca zostawił po sobie w aucie ważny ślad, mówi Monika Curyk z policji w Gostyniu. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. Jest ich dużo, gryzą i są niebezpieczne. Sezon na kleszcze właśnie się rozkręca. Lekarze już notują pierwsze pogryzienia. Kleszcze przenoszą niebezpieczne dla ludzi choroby, takie jak borelioza. Dlatego po każdym spacerze warto dokładnie się obejrzeć.
5: A wiecie, że jak nie odpoczywacie, to żyjecie krócej? I są na to badania naukowe, w związku z czym szefowie nas słyszą? Jak słyszą? Albo jak nie słyszą, to zróbcie głośniej. Uważam, że przerwa teraz dla wszystkich jak najbardziej zasłużona. Dla zdrowia i dla dłuższego życia. 2 po 13, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

panowie, nie chcieliście tego usłyszeć. Panie bardzo chciały to usłyszeć i wcale nie mówię o Britney Spears i Give Me More, które zagrałam przed chwilą w Radio SK, ale o wynikach pewnych badań. Otóż badania te mówią, że mężczyźni, którzy biorą pod uwagę rady kobiet podczas podejmowania decyzji, podejmują lepsze decyzje w trakcie całego swojego życia. I zanim się oburzycie i zapytacie, kto te badania zrobił, od razu odpowiadam, mądrzy ludzie. Przecież badania robią badacze, przystosowani do tego, żeby robić te badania.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

może na koncert byście poszli? Save My Love, Marshmallow, Ellie Goulding, Avalon w Radiu SK. Nie ich, ale bardziej polski. Mata na Narodowym. To już tak naprawdę lada moment.

0: SK. SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: była w tym numerze improwizacja taka, jaką wy pewnie dziś zrobiliście przed szefem, jak zapytał, co z tym projektem, który zlecił 3 tygodnie temu. Bausa, Magnetic przed 15, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz w ST.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie. Rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Będzie, będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
4: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
5: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl

0: i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
4: Pogoda w Lesznie piękna, ciepła i słoneczna, ale biometr niekorzystny i może źle wpływać na koncentrację kierowcy za kółkiem, więc ostrożnie, tym bardziej, że spory ruch robi nam się na mieście. Przed nami popołudniowy szczyt komunikacyjny. Do końca dnia może jeszcze popadać i zagrzmieć.
3: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nagłe zatrzymanie krążenia to wstępna przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki jutrzejszej sekcji zwłok. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Na ten moment analizowany jest zapis z kamer osobistych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Mogło dojść do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka. To na wycieczkowcu, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że obecnie skupia się na ewakuowaniu chorych pacjentów. Statek, który znajduje się u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich. Troje pasażerów do tej pory zmarło, jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy. Cieszy się zainteresowaniem. W długi majowy weekend zaczęła działać karta turysty w Zakopanem, mówi wiceburmistrz miasta Iwona Grzebyk-Dulak.
6: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów.
5: A dostęp do zniżek i benefitów ma każdy turysta, który w czasie swojego pobytu zapłaci opłatę miejscową.
7: SK Leszno News.
4: Joanna Kaliasz. W Śmiglu ukradli flagi Unii Europejskiej. Zniknęły z miejskiego rynku w rocznicę przystąpienia Polski do wspólnoty. Burmistrz Małgorzata Adamczak przypomina, że unijne fundusze sfinansowały w gminie inwestycje warte ponad 80 milionów złotych. Flagi zostaną odkupione i niebawem ponownie zawisną na swoim miejscu. Ostatnia szansa, by przejechać się Jelczami. MZK w Lesznie żegna się ze starymi autobusami. Kursować będą od jutra do 15 maja, głównie na linii numer 6. Jeździły po Lesznie od 2008 roku. Będą sprzedane, a niebawem zastąpią je elektryki.
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
10: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 3 minuty po godzinie 15. Dzisiaj 5 dzień maja i lato w pełni za oknem. No to letnio zagramy. Summer od Calvina Harrisa, potem Alex Warren, Alan Walker i Black Eyed Peas. Pięknie witamy. Pirowski
11: i Pawełek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: I Got a Feeling to Black Eyed Peas w Radiu SK, a na zegarkach kwadrans po godzinie 15 i jakieś 3 godziny 15 minut po dzisiejszej maturze z matematyki. 377 tysięcy absolwentów szkół średnich dzisiaj do takiej matury przystąpiło, a my trzymaliśmy za was kciuki od samego rana. Mówię tutaj do maturzystów, ale mówię także do rodziców maturzystów, którzy przez to wszystko mieli ostatnio niezły kocioł w domu.
1: No tak, bo to czasem rodzice się bardziej stresują maturą niż same, chciałem powiedzieć dzieciaki, ale to już przecież dorośli obywatele. Dajcie znać, jeżeli pisaliście dzisiaj, to czym prędzej, a jeżeli to wasze dzieci dzisiaj zdawały matmę, to także odezwijcie się do nas najlepiej głosóweczką na SK-owym Messengerze, jak te nastroje po tych egzaminach.
0: No i czy pierwsze pytanie i najważniejsze, czy było trudno? Czy było łatwo, czy było trudno? Być może pamiętacie jakieś jedno z pytań, może nam podrzucić, wtedy na pewno nie zaliczymy.
1: Na matmie zawsze jest trudno, przynajmniej w moim przypadku tam nie ma, ja bym się nawet na 2 plus 2 wyłożył. Więc...
0: Ale jakoś dwa grosiki w sklepie to nigdy winny nie możesz być. Bo ci się nie zgadzają
1: akurat
0: wyliczenia.
1: Kasę potrafię liczyć.
0: Sombr, za moment.
2: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
13: A w tobie?
12: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby

0: Zmontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
6: E por aí.

0: This is what you came for od Calvina Harrisa i Rihanny w Radiu SK, a teraz też duet, ale zupełnie nowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Właściwie to jest niezwykłe, że razem te dziewczyny spotkały się w jednym studiu i wypuściły potężny numer. Madonna wraca na antenę Eski.
2: Tak jest, w duecie z Sabriną Carpenter, ale to jest formalnie singiel Madonny. Wszystko dlatego, że królowa popu wraca z nową płytą. Confessions on the Dance Floor Part 2, czyli druga część jej takiej, bym powiedział, najciekawszej płyty, bo bardzo tanecznej, między innymi kawałek Hang Up z niej pochodzi. 3 lipca tego roku druga część tego albumu i na razie mamy właśnie taki przedsmak w postaci tego nowego singla.
0: Ostatnio na Met Gali przebrała się za statek.
2: Tak, widziałem. Była normalnie takim czarnym statkiem.
0: Jako znany polski stylista, co byś powiedział o Madonie na Met Gali?
2: Fantastycznie, ja bym ją zaprosił na Mazury, wypuścił na jezioro i niech płynie.
0: Pawełku! Panie i panowie, Madonna, legenda muzyki, i Sabrina Carpenter, która też nią zostanie, Bring Your Love, gramy teraz w Radiu SK.

0: niebezpieczne, a jakże przyjemne popołudniu. Dangerous od Davida Getty i Sama Martina, 23 minuty przed 16.
1: Jeszcze skrzypce od Davida Getty tutaj w tle pięknie grają, więc wykorzystajmy tę okazję i powiedzmy o tym, co będzie się działo w SC po 16.
0: No, po 16 dźwięki będą inne, będą należały do Harry'ego Stylesa, a na koncert tego dżentelmena, pewnie to już wiecie, a jeśli nie, to przypomnimy, zabieramy was do Amsterdamu.
1: Tak jest, możecie zgłosić się za darmo na sk.pl i znaleźć się na tym koncercie dzięki SC.
2: Autopromocja.
3: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy do pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
7: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
8: I dwóch znajomych na sk.pl.
2: Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euro-profil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką.

0: paczką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.

0: K-pop na antenie Radia SK, czyli BTS i Swim, który gramy wam 4 minuty przed 16.
1: I za chwilę w newsach Eski zajmiemy się przeciekami z matur.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Chcesz wyglądać jak prawdziwy dżentelmen? Gentleman Barbershop to miejsce stworzone dla mężczyzn, którzy cenią styl i jakość. Perfekcyjne strzyżenie, profesjonalna pielęgnacja brody i indywidualne podejście. To nasz znak rozpoznawczy. Znajdziesz nas w Lesznie w dwóch lokalizacjach. Ulica Towarowa 13 oraz ulica Jana Pawła II 16 przy Centrum Handlowym Manhattan. Zarezerwuj wizytę wygodnie przez Booksy. Obserwuj nas na Instagramie oraz Facebooku. Gentleman Barbershop. Twój wygląd w rękach profesjonalistów.

0: Remont, budowa, porządki na magazynie. Potrzebujesz pozbyć się gruzu, złomu lub odpadów? Nowimex zrobi to za ciebie. Podstawiamy kontenery na gruz oraz odpady budowlane i przemysłowe. Odbieramy złom, makulaturę i folię. Szybko, legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 603 56 32 07. Odwiedź nas. Konkolewo, ulica Zielona 10 lub na nowimex.com.pl. Zapraszamy.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Dni Leszna 2026 nadciągają i to z przytupem. W piątek 8 maja rozkręcamy imprezę na stadionie imienia Alfreda Smoczyka. Na scenie Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek z zespołem

0: Atmosphere. Złap bilety online lub w kasie MOK na Ostroroga 9A. A w sobotę 9 maja przenosimy się na Leszczyński Rynek. Orkiestry, zespoły i solidna dawka śmiechu dzięki kabaretom Jurki, Łowcy.b i Zofii Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Więcej info na mok.leszno.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas, w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Myślę, że nie tylko mnie przyjemnie zaskoczył ten dzień pogodowo. W prognozach synoptyków do wieczora opady deszczu i burze, więc miejmy nadzieję, że pogoda się nie popsuje. Psują natomiast humory, kolejki, kierowcy, stoicie choćby przy rondzie Gronowo-Szerokości.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 16. Agata Chruściak, zapraszam. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. CKE próbuje namierzyć ich autorów.
7: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
6: Powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Następna szansa na zdanie egzaminu za rok. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów na Śląsku. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław.
8: W akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
6: O czym informowała Natalia Czarnuch. Przeciętna pensja w Warszawie wystarcza na zakup ponad pół metra kwadratowego nowego mieszkania. Tak wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Najgorzej z dostępnością nowych lokali jest właśnie w stolicy, a w ostatnim roku sytuacja jeszcze się pogorszyła. Podobny trend widać w Gdańsku. Lepiej za to jest w Krakowie, gdzie przybyło tańszych lokali, oraz we Wrocławiu i Łodzi.
9: Eska Leszno News.
10: Joanna Nachaliasz. Dramatyczne nagranie z Szymanowa w powiecie rawickim. Kierująca samochodem osobowym podczas skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa 16-latkowi na hulajnodze elektrycznej. Doszło do zderzenia. Na szczęście chłopakowi nic poważnego się nie stało. On także poniesie konsekwencje, m.in. za szybką jazdę i jazdę po chodniku. Wideo z tego zdarzenia na leszno.sk.pl. Zaczynali w małych klubach w Lesznie, będą grać na Ibizie. Ekipa Tasted Music podbija klubowe parkiety. DJ-ski duet będzie można zobaczyć też podczas czerwca imprezy w zamku w Rydzynie.
11: Wrzuć na luz.
12: Wrzuć na luz, skoro nie możesz być na cruise. To będzie nasze dzisiejsze hasło po 16, 3 minuty po, a za moment Kungs i Galaxy, potem Dua Lipa, PZ z Matą i Lady Gaga. Jeśli chodzi o Matę, to sprawdźcie nasz Instagram, bo dzisiaj ciekawa sprawa.
13: Dzisiaj była matura z Maty, jak to wyglądało? Wpadajcie w nasz social media.
12: A całej reszcie, którzy mieli dzisiaj maturę z matmy, życzymy powodzenia.

0: Bad Romance, Lady Gaga w Radio SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: A teraz Lady Paulina na antenie Radia SK. Tu Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, Paulino.
2: Cześć.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię bardzo pięknie. Myśląc już o Harrym Stylesie i jego koncercie w Amsterdamie, bo powzięliśmy taką informację, że chciałabyś lecieć ze swoją przyjaciółką Małgosią, to prawda?
3: Naprawdę, no chciałabym.
0: No dobra, to teraz nam powiedz jedną rzecz o Paulinie.
2: O Małgosi.
0: A jak powiedziałem?
2: O Paulinie. To znaczy o Paulinie też nam coś powiedz
0: o sobie. A może właśnie Paulinę? Chciałem zapytać o Paulinę, Pawełku. No. Ale jednak wybiorę Małgosię i zapytam o Małgosię. Małgosia jest twoim sumieniem, jest twoją łączniczką ze światem, czy jest twoją przyjaciółką?

0: Paulinie, to znaczy o Paulinie też tam coś powie.
1: Może właśnie Paulinę, chciałem zapytać o Paulinę, Pawełku, no. Ale jednak wybiorę Małgosię i zapytam o Małgosię. Małgosia jest twoim sumieniem, jest twoją łączniczką ze światem, czy jest twoją przyjaciółką?
2: Wszystkim z tych, tak po trochu z każdego.
1: Ja to rozumiem, a pamiętasz jakąś sytuację ze swojego życia, w której wiesz, że poradziłabyś sobie gorzej, gdyby nie Małgosia i jej wsparcie?
2: No na pewno w liceum, bo poszłyśmy razem i zawsze w sumie byłyśmy razem.
1: Okej, okay, dobra. A chłopaków się kłócicie? Podobają wam się ci sami faceci?
2: Nie.
0: No jak to nie? No, no przecież...
1: A Harry Styles? Harry Styles?
2: Tylko jeden,
1: dobra, niech będzie. Ten jeden niebawem zagra koncert w Amsterdamie, a my bardzo byśmy chcieli, Paulina, żebyście razem z Małgosią na ten koncert się udały. Wy chyba też chcecie, co?
2: Chcemy.
1: A w skali od 1 do 10 jak bardzo?
2: 11.
1: Wspaniale się składa, bo po takiej odpowiedzi wiemy, że zagrasz z nami dzisiaj w quizie o Harry'ego Stylesa. Przygotuj sobie wiedzę na temat tego dżentelmena, a także jeśli chodzi o popkulturę i Amsterdam. Za moment się z tobą połączymy i gramy, okej?
2: Okay? Dobrze.
1: Super. Bądźcie świadkami tego wydarzenia.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Wschowa Wieniawskiego 19. Przy drodze krajowej numer 12. Musisz tu być.
6: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28.
7: Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
8: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do minus 30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: I po reklamie.

0: to Me to Damiano Dawid w Radiu SK. Mamy informację sprzed chwili, że Damiano Dawida nie będzie na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Na całe szczęście wy będziecie.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: I może to być na przykład Paulina, która będzie walczyć za moment o bilety, przelot i hotel w Amsterdamie. Bilety na koncert oczywiście Harry'ego. Także dla swojej przyjaciółki Małgosi, która towarzyszy w jej życiu już od wielu, wielu lat. Dzień dobry, Paulino. Ponownie cię witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Czy jesteś gotowa, by usłyszeć zasady i zagrać? Przypomnę, w czwartek pojutrze wielki finał. Dowiemy się, kto wygrywa.
2: Jestem gotowa.
0: A zatem będę zadawał pytania i słuchał odpowiedzi przez 30 sekund.

0: Sekund. Pierwsze pytanie. Skończę czytać i dopiero wtedy odpalę zegar. Twoje zadanie, droga Paulino, to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań poprawnie, bo jeśli odpowiesz niepoprawnie, będę musiał przeczytać poprawną odpowiedź, a to zabierze cenne sekundy. I właściwie tyle, jeśli chodzi o zasady. Czy jesteś gotowa, by zagrać?
1: Jestem.
0: Pierwsze pytanie. Czy Harry Styles jest już po 30?
1: Tak.
0: Dobrze. Czy trzy kolory na fladze Holandii to niebieski, biały i żółty?
1: Nie.
0: Dobrze. Czy raper Mata już w tym miesiącu zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym w Warszawie?
1: Tak.
0: Dobrze. Czy w Słowie Amsterdam jest więcej niż 8 liter?
1: Nie.
0: Tak, jest 9 liter. Czy Harry Styles to pseudonim artystyczny?
1: Nie.
0: Dobrze. Czy to prawda, że do Radia SK wrócił legendarny program SK Live Remix?
1: Tak.
0: Dobrze. Czy Harry występował na legendarnym festiwalu Coachella?
1: Tak.
0: I to jest dobra odpowiedź. Udzielona lekko po czasie, ale zobaczymy, co nasza komisja z tym zrobi. Na razie liczymy, na ile pytań odpowiedziałaś. Jak myślisz, na ile?
1: 5?
0: Twoje zadanie to pobić Magdę, wczorajszą naszą uczestniczkę, która zdobyła punktów 2. Jak myślisz, masz ich więcej, tyle samo czy mniej?
1: No chyba więcej.
0: Sprawdzamy.
2: Chyba więcej, 7 pytań padło, 6 poprawnych odpowiedzi na twoim koncie i 6 punktów, no jesteś liderką.
0: No to Paulina, na razie rozwaliłaś system, muszę powiedzieć.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dobry wynik. 6 punktów to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Paulina, między nami, trzymaj kciuki, żeby nikt cię nie pobił do czwartku, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Jeśli to ty będziesz najlepsza, jeśli to twoja punktacja zostanie zachowana do samego końca bez zmian, usłyszysz w czwartek, że lecicie z Małgosią do Amsterdamu poznać Harry'ego Stylesa.
1: Super, dziękuję.
2: A teraz mamy dla ciebie jeszcze najnowszy winyl Harry'ego Kills All The Time Disco Occasional. I to
3: co takiego jeszcze?
2: Kills All The Time Disco Occasional.
0: Matko kochana, ja nawet nie wiem, czy bym to chciał, szczerze mówiąc.
2: Chciałbyś.
0: Ale Paulina, ty chcesz?
1: Chcę.
0: No, to jak chcesz, to masz w Radiu SK. Winyl dla ciebie, a w waszą stronę leci już Timbaland i Kerry Hilson. Za moment męskie granie orkiestra. To tegoroczne, najnowszy ich

0: numer dedykujemy wszystkim tegorocznym maturzystom. Nareszcie za moment już wszystko będzie za wami. Męskie granie orkiestra. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na naszej antenie 20 minut przed 17 w Radiu SK. Pytaliśmy was dzisiaj o sprawy maturalne. Po pierwsze, jak wam poszło, po drugie rodziców, jak sytuacja w domu. Aha. No i Grzegorz właśnie napisał, po maturze idziemy właśnie na kremówki.
1: To taka tradycja, chyba już ogólnopolska, że kremóweczki po maturze są serwowane.
0: Szczególnie w pewnych rejonach naszego kraju. Tymczasem, jeśli chodzi o zasięg całego kraju, to zagramy. Think About Us to musi być Sonny Fodera w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama.
3: Urodziny w domu? Serio? Zrób to lepiej w Eurojump Leszno. Trampoliny, ekipa, tort i zero nudy. Wskakuj do świata zabawy Eurojump Leszno na twoje wymarzone urodziny. Zajrzyj na eurojumplesno.pl albo nasze social media. Eurojump Leszno, dekana 3B. Bo urodziny to nie przelewki.
4: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.

0: 0818 944 569.
1: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, sklep Trafika, Apart, Canal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, siłownia Just Gym, biuro podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: I po reklamie.

0: Beauty i numeru Hello od Ebena zbliżają nas do 17 w Radiu SK.
1: I za chwilę u nas newsy, w nich na pewno o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Opolszczyźnie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: I za chwilę u nas newsy, w nich na pewno o poważnych utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Opolszczyźnie.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
4: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
3: A magazyny energii też mają?
4: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
5: Widzisz ceny na metce? W sklepie Oskar w Rawiczu to dopiero początek. U nas cena z metki to cena wyjściowa. Nie czekaj na niespodziankę. Sam zaplanuj zakupy. Co tydzień mamy dla Ciebie 3 dni wielkich wyprzedaży. W pierwszym dniu płacisz aż 25% mniej od ceny z metki. W kolejnym oszczędzasz jeszcze więcej. Rabat rośnie do 50%. A tuż przed nową dostawą każda sztuka odzieży za jedyne 5 zł. Zapraszamy. Sklep Oskar. Rawicz, Armii Krajowej 4A. Szczegóły aktualnych promocji znajdziesz na naszym Facebooku.
6: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszalniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
7: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Skrzywień, lider w regeneracji DPF.
8: Sezon rowerowy w Euro Rower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Euro Rower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Euro Rower, tu jest Twój rower.
9: Wakacje z rodziną, a może z paczką przyjaciół, albo romantyczny wyjazd we dwoje? W Rainbow w Galerii Leszno mamy dla każdego coś innego. Skuś się na gorące last minute, albo zaplanuj urlop marzeń z wyprzedzeniem. Zwiedzaj, odpoczywaj, odkrywaj. Blisko i daleko. Zajrzyj do Rainbow w Galerii Leszno i zarezerwuj już dziś swoje wymarzone wakacje.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
14: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa klimatyzacji.
15: O tej porze odpukać na ulicach Leszna dość spokojnie i bez większych przeszkód przejedziecie przez miasto, oczywiście pomijając objazdy w związku z remontem Święciechowskiej czy Henrykowskiej. Do końca dnia możliwe opady deszczu i burze, jutro także i jutro do 15 stopni.
1: Sponsorem programu jest Auto Centrum Amper, obsługa serwisu klimatyzacji. Leszno, Wolińska 23A. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. W tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, który ma uregulować ten rynek, przekazał premier Donald Tusk, a szczegóły zna Michał Skolimowski.
2: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
12: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
2: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt, tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
15: A rząd chce m.in.

0: I żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego. Poważne utrudnienie na Opolszczyźnie. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskie jest wstrzymany. To po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym.
1: Kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
0: Mówi Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Pole-Regio wprowadzono komunikację zastępczą. Zaczęli pisać egzamin kilkadziesiąt minut później przez alarm bombowy. Kłopoty mieli maturzyści z pierwszego ELO w Bydgoszczy. Po mailu do dyrekcji wezwano służby. Na szczęście matura nie była zagrożona.
2: Mogli kontynuować właśnie egzamin, ponieważ nie było żadnych kontaktów z osobami postronnymi.
0: Mówi Ewelina Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Za wszczęcie fałszywego alarmu może grozić do 8 lat więzienia.
3: Eska Leszno. News.
4: Joanna Nachaliasz. Są jeszcze ostatnie miejsca w sztafetach na 14. Rawicki Festiwal Sportu. Już 16 maja miasto stanie się areną całodobowej rywalizacji. To będzie wielkie święto sportu, mówi Paweł Szybaj.
5: Samych uczestników, ponad 2000 sportowców.
4: Festiwal uświetnią koncerty Iry i Michała Szczygła. Żużlowy poniedziałek pod znakiem startów zawodników Unii Leszno. Młodzieżowa ekipa Byków zajęła trzecie miejsce w Pucharze Ekstraligi w Grudziądzu. Z kolei w Lidze Angielskiej punktowali Ben Cook i Cooper Rushen.
3: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
6: W radiu ESK.
7: Już 2 minuty po godzinie 17, a za moment w waszych głośnikach Sombr. Obiecany będzie Millennium i Ellie Goulding, Purple Disco Machine i Ruel. No i jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, a zatem pani Jadzia już za moment na naszym pomarańczowym dywanie. Tu Pirowski.
8: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: w Radiu SK i Kwadrans po godzinie 17. Pięknie was witamy w naszym radiowym zakątku. Pirowski, Pawełek i ona, jedyna, niepowtarzalna, najprawdziwsza z prawdziwych gwiazd Polski, pani Jadzia. Dzień dobry.
1: Dzień
0: pani
1: dobry.
0: Jadziu. Dzień dobry, pięknie,
1: dzień
0: witamy.
1: Dobry.
0: Cieszy się pani,
1: tak,
0: że zagra z nami pani w kolejną edycję zabawy Co Pawełek trzyma w ręku.
1: Oczywiście, że tak.
0: Doskonale. Panie Pawełku, czy pan już jest gotowy?
2: Nie, zupełnie.
1: Nie bardzo.
2: Jadzia, widzisz, co mnie czeka dzisiaj?
1: Widzę.
0: No. To pani Jadziu, poprosilibyśmy o podpowiedź dla naszych przyjaciół, żeby im łatwiej się zgadywało.
1: Duży element samochodu. Komuście to wyrwali? Pewnie mnie.
0: Pani Jadziu, być może powrót do domu dzisiaj będzie nieco utrudniony, ale czego
1: to
0: nie robi
1: twoi.
0: Się? Dla naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Kategorię znacie. Bo. Pawełek aplikuje ten duży
1: Pawełku
0: przedmiot.
1: Pawełku, nie zrób sobie krzywdy, dziecko.
0: Ale gdyby już miał zrobić krzywdę, to daj znać wcześniej, to nagramy.
3: Przepraszam za te wszystkie trzaski.
0: Za co takiego?
3: Za te trzaski.
1: Za taski.
0: Zapaski czy trzaski?
3: Jakoś musiałem to włożyć. I ten, o, mikrofon sobie tu tak dam i będzie lepiej mnie słychać. No bardzo ciężko dzisiaj.
0: Gracie o elementy składowe merchu popołudniowego, a zatem kolekcję naszych ubrań. Dziś stawiamy na t-shirt i on będzie za moment wasz, Pirowski, Pawełek, we współpracy z Warsaw Science. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
4: Dzień dobry, halo, halo.
2: Cześć.
0: Kogo witamy?
4: Cześć. Arek mówi.
0: Arek, no ciekaw jestem, ty z motoryzacją jesteś za pan brat, czy nie bardzo?
4: Jestem, za pan brat.
0: No to super, to próbuj, jesteśmy bardzo ciekawi. Dwa pytania możesz zadać.
4: Jest to okrągłe?
2: Nie jest to okrągłe, bardziej to idzie, Jadzia, co
1: prostokątne.
2: Jest jakiś prostokąt, no.
4: Prostokąt. Niech to będzie klamka do drzwi.
0: A, Arek, poszedłeś po zewnętrzu samochodu.
1: To miało być duże.
0: A my dzisiaj jesteśmy bardzo przebiegli i ten element jest ze środka samochodu, gdzieś z okolic silnika.
1: Tak.
0: W związku z tym zapraszamy serdecznie za moment was wszystkich na rundę drugą. Ja tylko zapytam, Pawełku, czy po naszym spotkaniu jest ci cieplej, czy chłodniej?
2: Napracowałem się, ale jest mi chłodniej.
0: I to też niech będzie podpowiedź przed rundą drugą, która za moment.
5: Autopromocja.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
7: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
8: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
9: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Autopromocja.
10: Reklama.

0: sprzęty na każdą kieszeń.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.

0: aż 75 cali. QLED Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach zaprasza. Oferujemy bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Polecamy grysy w bogatej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i keramzyt. U nas znajdziesz także parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: pani Jadzia i Mossiman, Underneath the Blue.
1: To było Escalife Remix.
0: Niesamowiksuje Jadzia. 28 minut przed godziną 18. Pani Pawełku, moim zdaniem ty już konwersacyjnie powinieneś być powoli niewydolny, biorąc pod uwagę, że rozpoczynamy drugą zabawę, co Pawełek trzyma
2: w
0: ryjku.
1: Ja instaluję ten przedmiot, Jadzia przypomina, co o nim wiem.
2: Element samochodu.
3: Tak.
0: I nie jest to klamka, taka była propozycja naszego słuchacza Arka.
2: Prostokątne.
3: No właśnie, co ty widzisz, jak patrzysz
2: jest
3: na ten
2: jest prostokątne
3: przedmiot?
2: I to chyba gdzieś jest koło silnika. Jeżeli nie ruszą wam dzisiaj samochody, to wiemy z którego.
0: Jadzie, jaki mechanik po godzinach od razu. Niesamowite. Zapraszamy serdecznie. 664-402-302. Dzwońcie do nas bardzo proszę. Pawełku, musisz wyglądać dzisiaj niezwykle poważnie, patrząc na reakcję pani Jadzi. Dzień dobry.
3: Nie, prawda. Halo?
4: Halo?
0: Kogo okay. Witamy, cześć.
4: Cześć, Kamil z tej strony.
0: Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
0: No próbuj, dwa pytania możesz zadać, doprecyzowujące twoją odpowiedź.
4: Czy jest to może element, przez który przebiega woda lub płyn chłodniczy?
3: Na razie nie przebiega, ale żeby dobrze pracowało, to musi przebiegać.
4: Czy jest to może chłodnica samochodowa?
2: Brawo!
0: Brawo! Tak jest! Niesamowita sprawa!
2: Jak komuś zginęła chłodnica, to jest w studio.
0: Dokładnie. Pawełek jeszcze
4: dobrze,
0: ma.
4: Że lato jest, dobrze, że lato przychodzi, to przynajmniej od razu się nie zagotuje.
0: No dokładnie. Pawełek jeszcze ma w domu 8 katalizatorów, ale nie pytajmy dlaczego. Pawełku, w ciągu ostatnich kilku minut, gdy słuchaliśmy muzyki, oddzwoniłem większość polskich szpitali z pytaniem, czy znają przypadek pacjenta, który włożył sobie chłodnicę samochodową w ryj.
1: I co?
0: No i Pawełku, gratulacje, jesteś pierwszy.
2: Brawo!
0: I powiedz, jakie to uczucie? Pytam, żeby każdy, kto jest ciekawy, dostał odpowiedź, a nie musiał tego sprawdzać we własnym zakresie.
1: Czuję, że chyba muszę pojechać pilnie do mechanika.
0: Ja bym na twoim miejscu już planował sobie głowicę.

0: Majestygi, Bonnie M, Rasputin. Gramy na antenie Radia SK, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Tymczasem legendarny kaszel pani Jadzi odszedł razem z panią Jadzią z naszego studia, ale dostajemy od was sygnały, że kaszel i katar to aktualnie zmora Polaków, a wszystko przez sezon alergiczny. No i sprawdziliśmy dla was, co aktualnie nam najbardziej przeszkadza, jeśli chodzi o dobre samopoczucie. No najbardziej dają w gaz dąb, trawy i babka teraz w maju.
1: A mi najbardziej w moim samopoczuciu przeszkadzają

0: nie te roślinki, tylko po prostu inni ludzie, no.
1: Ja myślę, Pawełku, że akurat jakbyś znalazł fajną babkę, twoje życie stałoby się bardziej uśmiechnięte, nie? Radio SK.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Ze znajomymi jeżdżę do restauracji u Lipowego. Szybki obiad w pracy, jem u Lipowego. Z dziećmi na pyszny deser i smaczną kawę chodzę do Lipowego. Catering na każdą okazję zamawiam u Lipowego. Restauracja u Lipowego. Zapraszamy codziennie od godziny 11 do 22. Włoszakowice, Karola Kurpińskiego 2. Musisz tu być.
5: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
6: Jump Factory. Jedyny taki park trampolin i sala zabaw dla najmłodszych. Czeka na ciebie ogromna strefa trampolin, spider tower, zjazd pontonowy, baseny z gąbkami, siatkówka, koszykówka i mnóstwa atrakcji. Dla maluchów trzypoziomowy małpi gaj ze zjeżdżalniami i przeszkodami. A po zabawie 40-centymetrowe zapiekanki, hot dogi, gofry, frytki, nuggetsy i inne przysmaki. Jump Factory. Idealne miejsce na urodziny i szkolne wycieczki. Znajdziesz nas w Lesznie. Okrężna 19A. Obok Straży Pożarnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
9: I po reklamie.

0: No i to się nazywa dobre granie na wieczór, aż Adi jest pod wrażeniem.
1: To mi się podoba.
0: No i my się dopiero rozkręcamy, gramy hity na czasie na wtorkowy wieczór, 12 minut po godzinie 18. Tate McRae, prosto z filmu F1 za nami. Dla tych wszystkich, którzy teraz pędzą na późny obiad do domu, liczymy na to, że ten obiad jest już gotowy, słuchajcie. Dzisiaj była też matura z matematyki. Jeśli są z nami maturzyści, SK jest dobrym wyborem, bo z nami można się odstresować. I ja mam pytanie właśnie matematyczne do was na wieczór. Na co dzisiaj liczycie? Może na to właśnie, że ten gotowy obiad już tam na was w domu czeka. A może na to, że druga połówka dzisiaj dom posprzątała, wejdziecie i nic nie będziecie musieli robić. A może liczycie na zaproszenie na jakieś jedzonko na mieście, może jakieś sushi, pizza, coś w tym stylu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Na co dzisiaj wieczorem liczycie? A ja gram dalej. Sydney, Polak i PZ już teraz.

0: Letka w Radiu SK. Właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory w tym roku. To są hity na czasie 20 minut po godzinie 18. A wydajecie znać, na co dzisiaj liczycie, tak z okazji tej matury z matmy. Bartek?
1: Moja Ewelina właśnie gdzieś tam buszuje po sklepach ze swoją koleżanką z roboty i mam nadzieję, że zahaczy o kulinaria i coś dla mnie na wieczór również tutaj podrzuci dobrego.
0: Opłaca się czasem kobietę na zakupy z koleżanką wysłać, ale Bartek, to musisz jej to szybko zakomunikować, bo ja coś czuję, że to ona teraz od ciebie oczekuje, że ty ją powitasz jakąś kolacją, a najgorzej to by było, jakby ona wróciła do domu najedzona. To wtedy nawet w robieniu jedzenia by ci nie pomogła. Radio
2: SK. Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blisko, wygodnie, wyjątkowo.

0: Książki, Media Markt i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: I po reklamie.

0: szóste, Jack Style i John. To jest Radio SK, gramy hity na czasie, a wy liczycie, tylko już nie zadanie na maturze, liczycie na coś. Żaneta?
1: Ja liczę na to, że w końcu tak naprawdę popada deszcz, bo alergicy pozdrawiają i kichają i kaszlą, a ja czekam, aż puścicie jakiś fajny kawałek maty.
0: Żaneta, dwie dobre informacje. Po pierwsze, przez Polskę od zachodu przechodzą deszcze i prawdopodobnie do końca tygodnia prawie wszędzie może popadać, a druga dobra informacja jest taka, że mamy coś więcej niż kawałek maty. Mamy bilety na koncert maty na PGE Narodowym 15 maja i po godzinie 19 w tej sprawie zadzwonię do kogoś z was i te bilety wręczę. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: z Eską nie ma ziewania wieczorem. Dobry imprezkowy numer, który dodaje energii, zwłaszcza o tej porze. Jazzy w Radiu Eska to są właśnie hity na czasie. I ważna porada na wieczór, warto śpiewać pod prysznicem, słuchajcie. To podobno ma bardzo dużo korzyści. Daje poczucie bezpieczeństwa, angażuje przeponę i dzięki temu oddychamy pełniej. Odwracamy uwagę od negatywnych myśli, więc jesteśmy bardziej odstresowani. I do tego akustyka łazienki wzmacnia głos, budując pewność siebie. No to słuchajcie, próbujmy. Jeśli druga połówka po tym naszym śpiewie nie przybiegnie do łazienki, nie spyta, czy coś się stało, to znaczy, że wychodzi nam to całkiem nieźle.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Jak sezon rowerowy, to z salonami i Shaver. Zapraszamy do Leszna Geodetów 9 obok Galerii Leszno oraz Kościan Aleje Kościuszki przy Urzędzie Miasta. Wiosenne porządki w magazynie, rabaty nawet do -30%. Przyjdź i przekonaj się sam. Zapraszamy.
6: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
6: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
14: I po reklamie. Leszno na czasie.
15: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. W Multikinie w Lesznie znów możemy podglądać pracę redakcji magazynu modowego Runway, losy wymagającej szefowej Mirandy i ich najbliższych współpracowników. To

0: Wszystko w filmie pod tytułem Diabeł ubiera się u Prady 2, kontynuacji hitu, który swoją premierę miał 20 lat temu. Fani piłki mogą z kolei dziś na dużym ekranie kina przy galerii obejrzeć mecz Ligi Mistrzów UEFA Arsenal kontra Atletico. To przed 21, a w małym kinie przy Narutowicza do czwartku trwa festiwal filmowy Watch Dogs, seanse o 18, wstęp wolny.
1: Muzyką się żyje.
2: SK zabiera Was na najlepsze koncerty tego sezonu. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Tego dnia raper zagra swoje największe hity w karierze, m.in. Juret de Mar, 100 dni do matury, Kiskam czy Papuga, no i wiele, wiele innych. Jeśli chcecie tam być, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie.

Daty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Tego dnia raper zagra swoje największe hity w karierze, m.in. Juret de Mar, 100 dni do matury, Kiskam czy Papuga, no i wiele innych. Jeśli chcecie tam być, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie.

0: Iban w Radiu SK. Gramy hity na czasie i załatwiamy najlepsze imprezki. Gabrysia razem ze mną. Cześć, Gabrysia.
1: Cześć.
0: Raczej powinienem cię przedstawić, nie doszła młoda pani Matczakowa. Napisałaś na SK.pl w zgłoszeniu, że dyskografię Maty znasz lepiej niż własny PESEL.
1: No, całkiem jest mi to dobrze znane, także ale
0: napisałaś
1: można tak powiedzieć.
0: Nawet na polskim ci się ten tekst Maty przydał. Jak to było?
1: Tak, no w jakichś rozprawkach często lubiłam używać, czy to właśnie piosenki Maty, czy różnych innych raperów, zawsze przydatne.

0: matę, to powinnaś sobie łatwo z tym poradzić. No to uwaga, kawałek numer jeden.
1: Jak już to przesłuchałeś, weski gorącej dwudziestce, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej dwudziestce jak ja.
0: Jaki tytuł? Co to za kawałek?
2: Kiskam.
0: Bardzo dobrze, no to lecimy z drugim.
1: Jadę na BMW, OG kurz z wodą, hulaj nogą, jedziemy po...
0: Po co jadą? Co to za kawałek?
2: Bombaj Szafir.
0: No
2: Szafir
0: oczywiście.
2: Się nazywa konkretnie.
0: Brawo, teraz trzeci kawałek, uwaga.
1: Shory mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam.
0: Z Wojtkiem Szczęsnym w teledysku. Co to za numer?
2: Lorette de Mar.
0: No oczywiście, no to uwaga, ostatni numer i zaraz niespodzianka twoja.
1: Mówi, że musi się udać.
0: Kto mówi, że musi się udać?
2: Papuga to jest tytuł.
0: Brawo, tak jest. Podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja jest twoje.
2: Boże, wspaniale, mega się cieszę, naprawdę.
0: Udało się. A kogo ze sobą zabierasz?
2: Mojego chłopaka, oczywiście.
0: Wow, to za chwilę się rozłączamy i od razu do niego dzwoń, żeby sobie szykował wolne 15 maja, bo oboje idziecie na Narodowy na matę. Dobrej zabawy życzę.
2: Dziękuję pięknie, naprawdę.
0: Trzymaj się, Gawrysia, hej.
2: Dziękuję, pa, pa.
0: Gawrysia, czekaj, a lubisz gipsa?
2: Lubię.
0: A, no to dawaj radio głośniej, bo już teraz jego win wlatuje na antenę Eski. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na matę na Narodowym, słuchajcie Eski w tym tygodniu, bo tych zaproszeń dużo dla was mamy. A teraz Gips, to jest Radio Eska i hity na czasie.

0: samochodzie podskakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. To są właśnie wieczorne hity na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem wielkie gratulacje. Mamy nowego rekordzistę systemu kaucyjnego w Polsce. Mieszkaniec Krakowa, pracownik klubu nocnego. Zbierał butelki przez 2 miesiące i w końcu pojechał do butelkomatu z 30 workami. Wrzucał przez kilka godzin i udało mu się uzbierać łącznie 4683 opakowania, co dało 2300 zł. Słuchajcie, niewiele o tym panu wiemy, ale skoro trzymał tyle butelek przez 2 miesiące u siebie w domu, to prawdopodobnie jest singlem i już nie mieszka z rodzicami.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
2: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
7: Kompleks Banderosa nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na Twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderosa. Telefon 506 167 208.
8: Europrofil zaprasza. Jakie materiały budowlane mamy? Prawie wszystkie. Z nami budujesz od fundamentu po sam dach. W ofercie pokrycia dachowe, ogrodzenia, kostka brukowa, mieszaniki, farby, tynków, narzędzia, elektronarzędzia oraz materiały budowlane każdego rodzaju. Skontaktuj się jeszcze dziś po szybką i darmową wycenę. A potem przyjedź i wybieraj spośród materiałów budowlanych dostępnych od ręki. euromyślnikprofil.com.pl. Pelikan koło kościana. Zielona 28. Uwaga! Europrofil to także producent wiązarów dachowych. Indywidualne projekty, szybka dostawa.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: nowości. Ekspresowo wskakują na playlistę Radia SK i to jedna z nich, Oskar Metka i Wszystkie hity zaczynają się w SC. A ja was dzisiaj pytam, na co dzisiaj liczycie? Piotrek?
1: Liczę na to, że 15 wydarzy się coś, że nie będę musiał iść na imieniny do mojej ukochanej teściowej Zofii.
0: Spokojnie, Piotrek, jakbyś musiał organizować te imieniny, to by było gorzej. A tak to, jak zjesz obiad, potem tort dołożysz, to nawet cię teściowa nie zdąży zdenerwować. Wy też dawajcie znać głosówkami, tak jak Piotrek, na co dzisiaj liczycie. A ja gram Dawida z Kaśką.

Games, a ja was pytam, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Dominik pisze, że on to liczy na to, że tym razem narzeczona nie wróci wcześniej z pracy, bo właśnie włącza konsolę i planuje sobie trochę pograć. A może ona by chciała z tobą trochę pograć, Dominik? Za chwilę gramy hit na czasie dla wszystkich, którzy teraz odpoczywają. I dla tych w pracy będzie m.in. imprezkowy Kungs na antenie Eski.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Leszno na czasie.
19: Joanna Nachaliasz, dzień dobry. Raz w roku na Stadionie Smoczyka w Lesznie rządzą nie żużlowcy, a muzyczne gwiazdy. I tak będzie już w ten piątek, a powód to oczywiście Dni Leszna, które świętować będziemy w najbliższy weekend. Na wielkiej scenie na Smoku wystąpią Oskar Cyms, Marcin Rozynek i Atmosfir oraz Kaja. Koncert rozpocznie się o 18.30 i przypomnę, jest biletowany. W sobotę przeniesiemy się z kolei na leszczyński rynek i tu ze sceny płynąć będzie dobry humor. Wystąpią Zofia Dragan oraz kabarety Łowcy B i Jurki. Będzie można ich posłuchać już od 19.00. Wstęp wolny.
20: Muzyką się żyje.
21: Oni ciągle tutaj są, na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan, ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli Disneraka, który w ostatnich tygodniach poruszył cały polski internet. A to po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać już ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały

album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie do naszego kraju w wakacje. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa imprezka, która startuje już 8 lipca w Sławie. To jest województwo lubuskie. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu Rapstacja pojawi się no sama śmietanka też polskiego rapu, m.in. PZ, White, BDS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kazbałagane czy Fukaj. Jeszcze wielu innych. I wy też tam możecie być, razem z Radiem SK, bo my was zabieramy na Rapstację. Warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. A ja was zapytałem, na co wieczorem liczycie, no i Bartek mówi, że się wkurzył na żonę i życzy jej, liczy na to, że wieczorem będzie miała ciepłą poduszkę, jak się będzie kładła spać. Uuu, to surowa kara. Gorsza by była tylko ciepłe siedzenie w toalecie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Jonathan PZ i Liwka w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie, a na dobry wieczór dorzucamy mocno imprezkową nowość.
1: Zaczynają się w SC.
0: My się na nowościach znamy, wiecie o tym doskonale, że jak SK coś zagra, to będzie to hitem. I teraz brytyjskie duo przejmuje naszą antenę. Producent D.O.D. i piosenkarka Hailey May, która nie tylko śpiewa, ale też pisze teksty i kiedyś pisała m.in. dla Davida Getty. Mają dla nas numer, który moim zdaniem idealnie pasuje do wieczornego biegania po parku. W samochodzie też się sprawdzi, bo to jest naprawdę dobre tempo. D.O.D. i Hailey May, Closure, już teraz.

0: Kanapa w salonie, brzuch do góry, dresy zamiast jeansów. No i tak sobie odpoczywamy wieczorową porą z hitami na czasie. Bausa, to są właśnie takie hity na czasie. A ja was wcześniej zapytałem, na co dzisiaj wieczorem liczycie. Diana w tej sprawie.
1: Ja liczę na bilety na koncert Maty. A jeśli się dzisiaj nie uda, no to może niech chociaż dzieci pójdą wcześniej spać. Pozdrawiam was.
0: O, coś czuję, że tu jest jakiś ukryty przekaz do męża Diany. Ja mam nadzieję, że on to dobrze odczytał i że za chwilę się weźmie za usypianie dzieci. Dobrego wieczoru wam życzę w takim razie. Jeśli chodzi o bilety na Matę, to faktycznie gabrysi już dzisiaj rozdałem, ale spokojnie. Będzie można je zgarnąć. Podwójne zaproszenia na koncert Maty na Narodowym 15 maja. Jeszcze jutro, pojutrze i popojutrze. Dużo tych biletów dla was. Mamy zgłoszenia darmowe na sk.pl. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze bilety na koncert światowej gwiazdy.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
8: Będzie się jadło. W pizzerii Koloseum zawsze coś dobrego. Spróbuj naszych bestsellerów. Pizza Szaman, grillowany kurczak, wiejska, prosciutto. Do tego codziennie dostępna oferta 2 plus 1 gratis. Pizzeria Koloseum, ulica Armii Krajowej 15. Telefon 526 24 34. Jedz, pij, żyj!
9: Masz problem z filtrem cząstek stałych? Firma Ekologiczne Auto Skrzywienia gwarantuje najskuteczniejszą regenerację DPF-ów popartą 10-letnim doświadczeniem i tysiącami zregenerowanych filtrów. Dostarcz do nas swój DPF lub przyjedź na kompleksową usługę. Odwiedź nas na ekologiczneauto.pl lub zadzwoń pod numer 602 100 082. Nie ryzykuj, wybierz nas. Ekologiczne Auto Krzywiń, lider w regeneracji DPF.
10: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
11: Dni Leszna 2026 nadciągają i to z przytupem. W piątek 8 maja rozkręcamy imprezę na stadionie imienia Alfreda Smoczyka. Na scenie Kaja, Oskar Cyms oraz Marcin Rozynek z zespołem Atmosfir. Złap bilety online lub w kasie MOK na Ostroroga 9A. A w sobotę 9 maja przenosimy się na leszczyński rynek. Orkiestry, zespoły i solidna dawka śmiechu dzięki kabaretom Jurki, Łowcy.b i Zofii Dragan. Zapraszają Miejski Ośrodek Kultury i Miasto Leszno. Więcej info na mok.leszno.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Ten numer wieczorem brzmi jeszcze lepiej. Robi fajny klimat, można przy niej odpocząć. Amy McDonald z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja mam bardzo ważną wiadomość dla wszystkich właścicieli psów. Jeśli zdarza wam się czasami mówić do swojego psa, a ja doskonale wiem,

Wiem, że wam się zdarza, każdy właściciel psa mówi do swojego psa, że to jest dobra oznaka. Psychologowie mówią, że to jest normalne. To dobrze o nas świadczy, wbrew pozorom. Bo uwaga, osoby, które mówią do psa, przejawiają głęboką wrażliwość, dojrzałość emocjonalną i kreatywność. Co więcej, takie osoby są obdarzone takimi cechami jak ugodowe, otwarte i potrafią budować głębokie więzi. Ja mam nadzieję, że moja sąsiadka teraz słucha radia, bo jak mnie ostatnio przyłapała na rozmowie z psem, to nie wyglądała, jakby chciała budować ze mną głęboką więź.

I tak właśnie będą brzmiały wakacyjne wieczory. Kuba i Kuba w Radiu SK, lato nie stygnie. Lato się dopiero zbliża i mam kolejną oznakę. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Dzisiaj poznamy pierwszego finalistę. O 21:00, czyli dokładnie za 5 minut, drugi mecz półfinału Arsenal-Atletico. W pierwszym meczu było 1-1, także będą emocje. Jutro z kolei Bayern kontra PSG. PSG ma jedną bramkę przewagi.

0: Ty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
0: Kompleks Banderoza nad jeziorem w Osiecznej. Piękne miejsce na twoje wesele, komunie i każdą imprezę. Goście doceniają naszą smaczną kuchnię, miłą obsługę i wyjątkowy klimat naszej sali. A ceny? Takie jak my. Bardzo przyjazne. Przyjdź, zobacz, przekonaj się. Kompleks Banderoza. Telefon 506 167 208.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznych.

0: ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na Ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
1: I po reklamie.
2: Leszno na czasie.
3: Joanna Nachaliaszy, dobry wieczór. Tym razem mam zaproszenie na koncert do Biblioteki Ratuszowej w Lesznie. Pojutrze, w czwartek 7 maja, będziecie mogli posłuchać tam grupy Yellow Snow. Tworzy w obrębie rocka, zahacza o progresję, miesza to wszystko z bluesem, country czy nawet jazzem, więc szeroki wachlarz muzycznych upodobań. Grupa wystąpi z nową energią i nowym materiałem. Zaprezentuję Wam drugą autorską płytę długo grającą. Szykujcie się na niezwykły koncert. Zagrany będzie jednym ciągiem i to bez przerw. Początek tego koncertu o 18:00, bilety do nabycia w bibliotece, ale także przez internet.

Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście

0: to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne role. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Recording. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem,

0: Janek Kimono.
1: A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski na

0: naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Franceskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. Tak jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo

0: Archę, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
5: SK Leszno News.
0: Joanna Haliasz i Tomasz Szymlet. Podsumowanie dnia w Radiu SK Leszno. Dramatyczne nagranie z Szymanowa w powiecie rawickim. Kierująca samochodem osobowym podczas skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 16-latkowi na hulajnodze elektrycznej. Doszło do zderzenia. Na szczęście chłopakowi nic poważnego się nie stało. On także poniesie konsekwencje, mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
6: Jak 4 maja około godziny 13 w miejscowości Szymanowa doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej. Kierujący samochodem marki Ford, 32-letnia mieszkanka gminy Rawicz, wykonując zmianę skrętu w lewo, nie ustąpił

0: tego zdarzenia zobaczycie na leszno.sk.pl. Kto zawinił? Policja wyjaśnia okoliczności potrącenia w Kościanie 9-letniej rowerzystki. Dziewczynka wjeżdżała rowerem na pasy, gdy uderzył w nią samochód osobowy. Trafiła do szpitala. Co o dziecku w takim wieku mówią przepisy ruchu drogowego? Do zdarzenia doszło wczoraj około 8 przy szkole podstawowej nr 3 na ulicy Wyzwolenia w Kościanie. 9-letnia dziewczynka wjeżdżała rowerem na oznakowane przejście dla pieszych i została potrącona przez kierującą Seatem kobietę. Samochodem kierowała 23-latka z gminy Czempiń. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala na badania. Lekarze stwierdzili u niej ogólne potłuczenia. Poinformował portal Kościan 112. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia kościańska policja. Wiadomo, że dziewczynka jechała rowerem sama, bez osoby dorosłej. Zgodnie z przepisami dziecko od 7 do 10 roku życia jest pieszym, nawet jeśli jedzie rowerem. Nie ma prawa korzystać ze ścieżki rowerowej. Razem z pełnoletnim opiekunem ma obowiązek zajmować chodnik, a w przypadku jego braku poruszać się lewą stroną jezdni. Podczas pokonywania przejścia dla pieszych dziecko nie musi schodzić z roweru, ale jego opiekun takiego przywileju już nie ma. Skoki przez przeszkody, władanie szablą i lancą. Takie konkurencje znalazły się w programie zawodów kawaleryjskich w Boszkowie. Zawodnicy wystąpią w mundurach 15 i 17 pułku ułanów wielkopolskich. Będzie można oglądać ich w sobotę na terenie ośrodka jeździeckiego Kamulet. Zawody organizowane są z okazji święta 17 pułku.
1: Śmigiel w cieniu niecodziennego incydentu w samym sercu miasta. W dniu obchodów rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej doszło do zdarzenia, które wywołało konsternację wśród mieszkańców i lokalnych władz. Z tamtejszego rynku w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęły flagi unijne. Ktoś postanowił je zdjąć i zabrać, co w oczywisty sposób zbiegło się w czasie z momentem, w którym miały one symbolizować nasze członkostwo we wspólnocie. Sprawę skomentowała burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, choć podkreśliła, że straty materialne są niewielkie i gmina bez trudu je pokryje, zwróciła uwagę na wymiar symboliczny tego czynu. Włodarz gminy zaznaczyła, że dla niej jako Polki najważniejsza jest nasza ojczyzna, jednak historia uczy, że to właśnie jedność i wspólnota międzynarodowa są fundamentem naszej stabilności. Burmistrz wyraziła ubolewanie, że w lokalnej społeczności wciąż zdarzają się głosy ignorujące wymierne korzyści płynące z obecności Polski w Unii. Warto przypomnieć, że od 2014 roku do gminy trafiło ponad 80 milionów złotych w ramach unijnych dofinansowań. To dzięki tym funduszom powstała droga ekspresowa S5. Gruntownie zmodernizowano trasę Nietążkowo-Wijewo, wyremontowano szkoły i centrum kultury oraz rozbudowano przedszkole. To także nowe ścieżki rowerowe, które służą mieszkańcom każdego dnia. Bez tego wsparcia wiele z tych inwestycji pozostałoby jedynie w sferze planów. Wygląda jednak na to, że incydent na rynku nie wpłynie na politykę informacyjną gminy. Magistrat już oficjalnie zapowiedział, flagi zostaną odkupione, a w najbliższych dniach ponownie zawisną na swoim miejscu, by dalej symbolizować partnerstwo Śmigla z europejską wspólnotą.
0: 27-latek zdewastował i okradł zaparkowane auto. Do zdarzenia doszło w majówkę podczas imprezy plenerowej w miejscowości Ziemlin w powiecie gostyńskim. Sprawca nie tylko wyrządził duże szkody w pojeździe, ale też zostawił w środku ważny po sobie ślad. Mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
2: W niedzielę 3 maja około godziny 7 dyżurny gostyńskiej Komendy Policji został powiadomiony o uszkodzeniu pojazdu zaparkowanego na terenie miejscowości Ziemlin. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że w nocy z 2 na 3 maja na terenie Ziemlina odbywała się impreza plenerowa. Organizator imprezy wyznaczył parking, na którym zaparkowany był Hyundai z wybitymi dwiema szybami. Policjanci ustalili właściciela pojazdu, który stwierdził, że po 2 szyb w pojeździe uszkodzony jest również fotel kierowcy, obudowa kierownicy, pokrywa silnika oraz pełny zderzak. Wewnątrz pojazdu znajdowały się porozrzucane przedmioty, pokłócone szkło i zniszczone okulary przeciwsłonecznej.

0: tygodnia wolności.
1: Rawicz przygotowuje się do jednego z najbardziej niezwykłych wyzwań sportowych w kraju. Już w połowie maja wystartuje 14. edycja 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. To, co zaczęło się w 2011 roku jako lokalna inicjatywa mająca na celu promocję malowniczych plant, dziś jest potężną marką przyciągającą ekipy z całego kraju. O tym, jak narodziła się ta idea i jak bardzo rozrosła się przez lata, mówi wiceburmistrz Rawicza Paweł Szybaj.
2: To już trwa bardzo długo, coś tak. Nasza cykliczna impreza w tym roku to będzie 14. edycja, a początki sięgają roku 2011. Władze miasta wpadły na pomysł, aby w jakiś sposób wypromować rawickie planty, które są piękne i chcieliśmy, aby Polska usłyszała o tych plantach. I taką formą właśnie wypromowania tych plant było zorganizowanie biegu, rawickiego biegu, i urodziła się taka idea, aby przez 24 godziny biegać po rawickich plantach, co naprawdę spodobało się mieszkańcom. No i teraz już co roku, prawie nieprzerwalnie, tylko z jednym wyjątkowym rokiem pandemicznym, gdzie była przewaga, co roku tę imprezę organizujemy. Ta pierwsza edycja to był tylko bieg rawickimi plantami, a teraz już mamy tych dyscyplin 8. I to w różnych kategoriach wiekowych, damskich, męskich. Również mamy otwarte sztafety dla naszych mieszkańców, chociażby rowerowa, pływacka, biegowa, także nie tylko dla osób, które cyklicznie biegają lub uprawiają sport, ale również dla takich amatorów, którzy chcą też zaistnieć w naszym festiwalu i nawet przejść, nie wiem, jedno kółko rawickimi plantami. Dla nich również tam jest przestrzeń stworzona i mogą zaistnieć.
1: Festiwal to nie tylko rywalizacja zawodowców, choć na trasach nie brakuje sportowych cyborgów pokonujących ponad 200 km w dobę. To przede wszystkim emocje i nocna walka ze słabościami w miasteczku festiwalowym, gdzie sport łączy się z koleżeńskim wsparciem.
2: Brzmi to naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Ktoś pomyśli 24 godziny, ale wiadomo, że nikt nie potrafi przez 24 godziny na stop biega, czy jeździć na rowerze, grać w tenisa. Często to są właśnie sztafety połączone, bądź też w biegach indywidualnych rzeczywiście mamy takich cyborgów, którzy potrafią przebiec ponad 200 km w ciągu naszego festiwalu i praktycznie nie schodzą z trasy.
1: Wielkie sportowe święto dopełnią koncerty gwiazd. 16 maja wystąpi Michał Szczygieł, a dzień później zespół Ira. Jeśli chcecie spróbować swoich sił, zapisy na festiwalsportu.pl.
3: Ostatnia szansa, by przejechać się Jelczami. Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie żegna się ze starymi autobusami. Jelcze jeździły w Lesznie od 2008 roku, będą sprzedane, a niebawem zastąpią je elektryki, mówi Stefan Szymański, dyrektor MZK w Lesznie.
4: One są z 2008 roku, rok produkcji, także one niestety również po zakupie tych nowych będą sprzedane.
3: Jako zabytek do Autosana, żeby nie stał tam sam na parkingu na placu, to nie dołączą do niego?
4: Niestety nie dołączą, bo są stosunkowo za młode jeszcze. Tylko Autosan. Autosan jest takim naszym zabytkiem, jest zarejestrowany jako autobus zabytkowy i nie będziemy dokładać kolejnych autobusów.
3: Te Jelcze, długie lata wysłużone są, mogą być jeszcze na nie chętni? Gdzie mogą trafić?
4: Myślę, że one są całkowicie sprawne, jeżdżą po trasie, mogą trafić, proszę Państwa, nam by się marzyło, do muzeum, może trafią również do, dużo jest osób pytających, dużo fanów jest w komunikacji, także będziemy analizować, gdzie one mogą trafić, do kogo.
3: MZK zaprasza fanów Jelczy na ostatnie nimi przejażdżki po Lesznie. Kursować będą od jutra do 15 maja, głównie na linii numer 6. I dodaje, że o wszelkich zmianach lub nieprzewidzianych awariach będzie informować na bieżąco na swoim profilu facebookowym.
1: Zaczynali w Lesznie w małych klubach. Dziś ich marka Taste Music wyznacza trendy na europejskich parkietach. Wojciech Kucharski, czyli DJ Louis.pl oraz Tomek Gnaciński, znany jako Tommy Gustaw, to duet, który od ponad 20 lat udowadnia, że muzyka house ma się świetnie, a oni sami nie boją się wyzwań. Ich historia to ewolucja od głębokich brzmień deep house przez energetyczne indie dance aż po modny dziś afro house. To także stałe miejsce na mapie Amsterdam Dance Event, gdzie ich ubiegłoroczny showcase przyciągnął tłumy w zaledwie kwadrans. Jednak Amsterdam to nie tylko imprezy, mówi DJ Louis.
2: To jest bardzo intensywny okres i się zawsze śmieję z tym, że jak ktoś pierwszy raz nam jedzie, to faktycznie wydaje im się, że to jest

0: czas imprez, ale tak naprawdę jest mnóstwo paneli, mnóstwo wydarzeń muzycznych, też imprez, ale to jest czas, w którym tak naprawdę możesz spotkać wielu artystów, wiele osób z branży muzycznej, z którymi chcesz porozmawiać i tak naprawdę podpiąć pewne rzeczy, których no, normalnie mailowo nie jesteś w stanie zrobić, więc to jest czas tak naprawdę intensywny, ale też dużo pracy, dużo zrobionych kilometrów na nogach w tym Amsterdamie, więc tak, jak ktoś po raz pierwszy pojedzie, to może się trochę zdziwić, bo te imprezy są faktycznie, ale czasami już na nich nawet nie ma czasu albo chęci, bo jest tyle wokół rzeczy.
1: Amsterdam Dance Event odbywa się co roku, za to co tydzień w sobotę Taste the Music serwują kawę ranną. To live stream na YouTube.
0: Projekt powstał z pasji, z potrzeby takiej, bo wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, jeszcze czasy pandemii, że jak nie mogliśmy robić to, co kochamy i zamknęliśmy się w domu, więc stwierdziliśmy, że no nie, tak dłużej nie możemy, więc wyszliśmy tu z inicjatywą stworzenia projektu. Też się wszystkie uczyliśmy od podstaw, bo z Tomkiem nie wiedzieliśmy, jak podłączyć to wszystko, żeby relacjonować to w dobrej jakości na żywo. I tutaj od razu można by powiedzieć, że 15 sierpnia, 300. edycja kawy rannej, robimy to na dziedzińcu zamkowym. To właśnie będzie dzienna impreza od godziny 10 do 16, więc też wielkie wydarzenie, uważam, że będzie naprawdę wielkie wydarzenie muzyczne. Planujemy 300-400 osób na tym wydarzeniu, więc 300 kawa.
1: Zamek w Rydzynie to dla Taste the Music miejsce wyjątkowe. To tam realizują swój sztandarowy projekt Taste the Music at the Castle, mówi to mi Gustaw.
2: Taste the Music at the Castle rozpoczęliśmy po pandemii, na dobrą sprawę, tylko to miało inny charakter. Graliśmy na początku na samym dziedzińcu, a jeśli chodzi o taki Taste the Music at the Castle na dwóch scenach, to będzie trzeci raz, prawda? Czyli mamy jakby main stage, główną scenę, i dziedziniec jako spiritual stage, czyli taką mniejszą, bardziej klimatyczną. Main stage oczywiście to jest, no wiadomo, sama nazwa brzmi, główna scena, gdzie brzmienie ma być dość takie, powiedzmy, porywające bardziej, a spiritual, czyli dziedziniec, bardziej klimatyczne, bardziej takie orientalne, trochę organiczne brzmienia tam królują, więc no tak, 3 czerwca startujemy o godzinie 20. Zamek Rydzynia, jeden z najlepszych zamków w Wielkopolsce, jak nie najładniejszych i największych.
1: A plany na rok 2026 to czas spełniania marzeń na największą skalę. Chłopaki z Leszna debiutują na Ibizie.
2: Ibiza po raz pierwszy, jeśli chodzi o Taste the Music w tym roku. Grywaliśmy jakby jako DJ i na Ibizie już wcześniej bywaliśmy, ale w tym roku tak, Taste the Music Showcase, dwie noce Taste the Music, typowo stricte nasza noc, także mega nas to cieszy, mega nas to jara, klub Sundara na Ibizie, no i co, no trzymajcie kciuki, bo to jest już wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o to, że chłopaki z Leszna i wytwórnia z Leszna zaczyna próbować swoich sił na wyspie.
1: Wakacje Taste the Music pojawi się też na legendarnym Sunrise Festival, tam będą gospodarzami własnej sceny. Jeśli szukacie muzyki z duszą i klimatu, który zostaje w pamięci na długo, śledźcie Taste the Music. Polska scena house ma się świetnie, a jej liderzy właśnie ruszają na podbój świata.
3: SK Leszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szemlet, a zaczynamy od bardzo intrygującego, tajemniczego i widowiskowego miejsca w Nadleśnictwie Włoszakowice. To miejsce to retorta.
4: Karol Marcinkowski, Nadleśnictwo Włoszakowice, między innymi rzecznik prasowy.
5: Jesteśmy właśnie na terenie Nadleśnictwa, gdzie znajdują się bardzo ciekawe miejsca, czyli piece do wypalania węgla drzewnego, tak?
4: Tak, to są tak zwane retorty, które tutaj odkryliśmy w 2010 roku. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj są gdzieś schowane, zakopane. No i przypadkowo w 2010 znaleźliśmy, odbudowaliśmy i od tego czasu wypalamy w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel drzewny.
5: Właśnie czym są te retorty tak naprawdę? To jest taki budynek, element z cegły taki jakby zbudowany, tak?
4: Znaczy, bo właśnie jest kilka piecy, są do wypalania węgla drzewnego, między innymi retorty, tak jak są tutaj u nas, to są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest to z drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest, służy do wypalania węgla drzewnego.
5: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
4: Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć, bo się o godzinie 15 planujemy rozpalić, ale po prostu jest układany tutaj w naszym przypadku, naszej retorty, to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna. Jest układane jak najciaśniej, w

0: w środku w tej retorcie jest podkładany ogień. Po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
1: Długo ta procedura trwa?
0: Kiedyś wszystko trwało długo, ludzie na wszystko mieli czas.
1: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
0: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego, grill, narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył do w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
1: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
0: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
1: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
0: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski poniemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, tutaj łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów, tak?
1: Takie piece są popularne w naszym regionie?
0: To są jedyne piece, według naszej wiedzy, to są jedyne piece od linii Wisły w kierunku zachodniej naszej granicy Polski. Jedyne, które są, które działają.
1: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
0: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu, tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
1: Nie udało.
0: Nie udało się, no, człowiek się uczy na błędach, tak, a teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki, z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
1: I ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie, jak my sobie wyobrażamy z grilla?
0: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale nasz jest zdecydowanie lepszej jakości.

0: 450 do 500 kilo węgla.
1: I ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie, jak my sobie wyobrażamy z grilla?
0: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale masz jest zdecydowanie lepszej jakości.

0: nie, ja mam na koszulce, mam tego jelonka?
1: No jest tutaj jakiś taki, to owad jest jakiś.
0: To jest właśnie ten, jeden z większych w Polsce, jeden z, chyba w trójce największych chrząszczy w Polsce.
1: Wydają jakieś dźwięki.
0: Można, to wszystko można popatrzeć na stronie internetowej, oblukać, także zachęcam.
1: Jeszcze jak już jesteśmy przy lasach w Nadleśnictwie Włoszakowice, to spytam o grzyby, bo teraz jest taki fajny okres grzybowy. To jest dobre miejsce, żeby przyjechać poszukać grzybów u Was?
0: To jest jedno z lepszych naszych miejsc tutaj. No, pogoda akurat będzie chyba fajnie, bo zaczęło padać. Jakby jeszcze tak jedna noc, dwie były cieplejsze, to myślę, że z powrotem grzyby wrócą, bo ten główny wysyp już był. Ale grzyby wrócą, także zapraszam.
1: Jakie można znaleźć tutaj u Was grzyby?
0: No borowiki przede wszystkim. Borowiki i czarnołebki, nie? To jest taka podstawa w naszych grzybach.
1: To tak wszędzie, czy są jakieś takie specjalne, tajne miejsca, na przykład o których Pan wie i nie wiem, czy powie?
0: Ja wiem, ale nie powiem. Nie. Las jest taki, że wie Pan, jedna osoba znajdzie tutaj grzyba, druga znajdzie tam. Każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ścieżki.
1: Jeszcze chciałem spytać o to, czy taka impreza jak ta dzisiejsza to jest taka cykliczna, że pokazujecie, jak te piece działają, czy nie wiem, to jest pierwsza tak duża?
0: Nie, to jest już kolei czwarta, którą tak postanowiliśmy rozpropagować, rozbujać, jak to się popularnie mówi, bo te pierwsze imprezy to były takie, dobra, rozpaliliśmy węgiel, ktoś tam przyjechał zainteresowany, bo się pokazał dym, a teraz od 4 lat to już jest czwarta taka impreza, gdzie robimy też coś dla społeczności, dla dzieciaków, jak pan widzi, są różne gry i zabawy dla dzieci, malowania toreb, różnych innych rzeczy, animacje dla dzieci. No o to chodzi, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby pochodzili, poobcowali z naturą i żeby to było w formie rodzinnej, tak?
1: Super, dziękuję panu bardzo. Dobra, już troszkę wiemy na temat tego pieca, ale teraz jesteśmy zupełnie przy nim. Nie, tu nagramy sobie mikrofonem tym razem. Jak to wygląda, jakby pan od początku opowiedział, bo mamy tutaj schody najpierw, tak? I tymi schodami się najpierw schodzi i tutaj nie ma tej ściany i tam się wkłada drewno, tak? Jak to wygląda?
0: To jest, te schody są po to, bo ta retorta jest spuszczona w ziemię. To, co my tutaj widzimy ponad ziemią, to jest mniej więcej połowa tego pieca. Druga połowa jest wpuszczona w ziemię. Te schody są właśnie po to, żeby

0: To jest taki kanał w ziemi, który jest układane tak zwane łuczywo. Starsze osoby wiedzą, młodszym polecam zobaczyć w internecie, co to jest łuczywo, ale to jest takie bardzo mocno przeżywicone kawałki drewna sosnowego czy też świerkowego, zazwyczaj sosnowego, które ułatwiają rozpalanie. Nie?
1: Ale korzystacie z palnika gazowego.
0: No, przy takiej ilości to nie ma szans. No, trzeba sobie łapać. Pewnie można by było próbować to rozpalać ręcznie albo nawet krzesiwem, nie, no, ale nie na tym rzecz polega.
1: Proces rozpalania trwa też dosyć długo, bo tam jest tego drewna dosyć sporo.
0: No, drewna jest, tak jak mówiłem, 10-12 metrów i ile rozpalamy? 10 minut? Jak widać, już ten dym zaczyna się pojawiać. Później najtrudniejsze dla smolarza, dla Roberta, dla leśniczego będzie to, żeby chwycić odpowiedni moment, w którym należy zamknąć tą górną pokrywę, tą metalową, żeby przekierować dym i tak dalej, cały proces spalania, żeby przekierować w kominy.
1: No właśnie, mamy cztery kominy. Cztery, dobrze widzę? Pięć kominów.
0: Mamy sześć.
1: Kominy nie będą zamknięte?
0: Nie, kominy będą na początku otwarte, a później zostaną przemknięte, nie?
1: Czyli mamy już sytuację taką, że jest rozpalone wewnątrz.
0: Już ogień wszedł do środka, jak widać, zaczyna się dym pokazywać w tej głównej jakby dziurze, która jest ten. Później to w pewnym momencie zostanie, jak już mówię, za pół godziny, 40 minut, to będzie taki słup dymu, że można by na nim fruwać dywanem, jakby człowiek miał dywan.
1: Jak długo się tak będzie dymić? Tak długo aż nie zamkniecie?
0: Tak długo jak nie zamkniemy, 3 godziny mniej więcej, 3-4 godziny to zostanie przymknięte, później cały proces dostępu tlenu, powietrza będzie regulowany kominami i pewnie w pewnym momencie te kominy też zostaną zamknięte, zasypane piachem i retorta po prostu będzie się sama z siebie wypalać w tej atmosferze beztlenowej 2-3 tygodnie.
1: Czyli to wszystko samo zgaśnie tam w środku?
0: Tak, to nie jest to, że to zalewamy tam wodą czy coś takiego, tylko po prostu samo siebie to wszystko, czy słowie się wygasi, umrze śmiercią naturalną.
1: Jak już się wygasi, to tak trzeba poczekać jeszcze, aż ostygnie.
0: No, bo to jest niewdzięczna praca, nie? No tak jak, nie wiem, czy mówiłem o tym, czy nie, bo już tyle tych wywiadów dzisiaj, że ten węgiel drzewny był używany też między innymi do wyrobu prochu strzelniczego. I to ten pył to właśnie jest część składowa tego, a to się osadza w skórze. Chłopaki, które jak wyciągają ten węgiel, to nie, przez 2-3 dni nie potrafią się domyć.
1: Po miesiącu, gdy już ostygnie, przychodzicie tutaj z łomem, tak, z jakimś urządzeniem i burzycie
0: ten
1: te ściany.
0: Mur jest rozbierany, węgiel jest tutaj, stoi siatka, jest sypane przez sito. Tak jak ten przez sito, węgiel gruby idzie w worki. No i mówię, służy nam do jakiejś promocji, do rozdawania właśnie grupom, które przejeżdżają do nas.
1: Ile węgla drzewnego będzie z tej dzisiejszej akcji?
0: No mam nadzieję, że będzie 500. Ostatnio mieliśmy 450 kilo. Mam nadzieję, że ten wypał też się uda i że to będzie te 450-500 kilo.
1: Macie jakieś miejsce, słuchaj, gdzie to potem magazynujecie?
0: Tajne miejsce w nadleśnictwie.
2: Gostyńska pływalnia na fali stoi u progu wielkiej zmiany, która może stać się wzorem dla innych samorządów szukających oszczędności w dobie szalejących cen energii. Kluczem do sukcesu okazała się współpraca lokalnego biznesu z gminą. Plan jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Połączyć miejski basen z pobliską hutą szkła Ardak Glass za pomocą nowoczesnego ciepłociągu. Właśnie poznaliśmy szczegóły finansowe tego przedsięwzięcia. Do gostyńskiego urzędu wpłynęły dwie oferty od firm gotowych podjąć się budowy. Rozpiętość cenowa jest znacząca, od 1,5 do 2 milionów złotych. Obecnie trwa skrupulatna weryfikacja dokumentów, ale stawka jest zbyt wysoka, by zwlekać. Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna? Liczby mówią same za siebie. Średnie miesięczne zapotrzebowanie basenu na energię to aż 145 tysięcy kWh. Rekordowy ruch na S5, nowe ekrany akustyczne. Ekspresówka nasza oficjalnie stała się komunikacyjnym kręgosłupem zachodniej Polski. Najnowsze wyniki generalnego pomiaru ruchu, które były przeprowadzone w 2025 roku, potwierdzają to, co kierowcy i mieszkańcy regionu leszczyńskiego odczuwają każdego dnia. Piątka przyciąga rekordową liczbę pojazdów. Średni dobowy ruch w Wielkopolsce przekroczył już 15 tysięcy aut, co stawia nasz region powyżej średniej krajowej. Szczególne natężenie widać na odcinku omijającym Leszno. Jeszcze przed powstaniem ekspresówki stara Krajowa Piątka obsługiwała około 14,5 tysiąca pojazdów na dobę. Dziś ta liczba się znacznie zwiększyła. Wpływ na to ma nie tylko transport w stronę Trójmiasta, ale i dynamiczny rozwój podleszczyńskich gmin. Przykładem jest gmina Lipno, gdzie zasoby

0: mieszkaniowe wzrosły o 60%, co się przekłada na setki nowych aut dziennie wyjeżdżających na trasę w drodze na przykład do pracy czy też do szkoły. Ale będzie też ciszej, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w związku ze zwiększonym ruchem będzie budować bariery. Wraz z sukcesem komunikacyjnym powrócił ten problem uciążliwego hałasu. Generalna Dyrekcja ogłosiła już konkretne plany budowy dodatkowych barier akustycznych. Prace obejmą kluczowe odcinki od Poznania przez Kościan aż do Radomicka. Decyzja o inwestycji zapadła po przeprowadzeniu szczegółowych analiz porealizacyjnych.
1: Po roku od udostępnienia drogi do ruchu wykonujemy taką analizę porealizacyjną i jeżeli w tej

0: albo wybudować w nowych miejscach.
1: Mówiła Anna Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Specjalistyczne pomiary potwierdziły, że w wielu miejscach normy hałasu są przekroczone. Nowe ekrany pojawią się po obu stronach drogi. Część z nich zostanie dobudowana w zupełnie nowych lokalizacjach, a inne zostaną podwyższone. Drogowcy otworzyli już oferty w przetargu na realizację tego zadania. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na projekt i budowę. Kierowcy muszą przygotować się na okresowe utrudnienia w miejscach montażu barier, ale docelowo komfort życia mieszkańców sąsiadujących z S5 ma ulec znacznej poprawie.

0: Dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Masz stary pojazd? Każdy ci powie. Złomuj go u nas w Śmiłowie. Firma Maci. Telefon 733 70 70 70. Złomowanie aut osobowych, ciężarowych, busów i sprzętu rolniczego. Zadzwoń 733 70 70 70.
3: Sezon rowerowy w Eurorower otwarty. W ofercie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i dzieci. Ogromny wybór rowerów elektrycznych. Zapraszamy do salonów Eurorower w Lesznie, ulica 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, ulica Nowopolna 6. Szczegóły na www.euro-rower.pl. Eurorower, tu jest twój rower.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Najsłodsze urodziny w mieście? Tylko w Galerii Leszno. Od 9 do 16 maja zapraszamy na wyjątkowe 15 urodziny. Pełne kolorów, słodkości i fantastycznej zabawy. Wsiądź do magicznej windy i daj się zabrać prosto do cukierkowego świata. Czekają na ciebie niezwykła scenografia, słodkie strefy foto i słodki sklep, w którym stworzysz własny zestaw ulubionych słodkości. Magiczna winda działa od 11 do 19. Świat słodyczy czeka na ciebie. Więcej informacji na www.galerialeszno.pl.
0: I po reklamie.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powróci.
2: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
0: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
2: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
0: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.